wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.pl.

0: www.transgraniczneogrody.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
3: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł.

0: Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.
6: Mamy czwartek, święto Bożego Ciała, a w radiu Złote Przeboje pora na tylko te sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje o 8.
7: Większy ruch na drogach i więcej patroli, zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagra o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
8: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
7: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty Cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
9: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
7: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andriejewą.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca czwartku może kropić niemal w całej Polsce. Szanse na przejaśnienia tylko w pasie od ziemi łódzkiej po Opolszczyznę. Zagrzmi w Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu. Na termometrach od 17 na Suwalszczyźnie do 24 na zachodzie. Jutro też zagrzmi w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły. Więcej słońca dopiero w weekend. Największy przebój zespołu Status Quo in the Army Now. Tak pięknie zagramy w świąteczny poranek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w świąteczny czwartkowy poranek, dzień procesji, dzień sypania kwiatów, dzień odpoczynku dla wielu, wielu Polaków. Boże Ciało to jest święto ruchome, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym zawsze wypada w czwartek. No a w związku z rangą tego święta jest to nie tylko święto obowiązkowe dla katolików, ale również dzień ustawowo wolny od pracy, z czego się cieszymy. Więcej o tym święcie jeszcze tego poranka w Radiu Złote Przeboje będzie okazja porozmawiać, a teraz posłuchajmy największego przeboju ATC na dzień dobry, w świąteczny czwartek.

W radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Nena i jej 99 Luft Balonów. Okazało się, że ta niemiecka gwiazda pop ma w Polsce naprawdę duże, duże grono fanów. Na tyle duże to grono fanów jest, że udało się zorganizować koncert Neny, a było to dokładnie we wrześniu zeszłego roku. A teraz artysta, który swego czasu wywołał kontrowersję, bo niby na koncertach podobno miał nie śpiewać na żywo, ale potem się okazało, że jednak śpiewa, co sam udowodnił. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Już teraz.

disco, dance i eurodance albo eurodance, jak mówią niektórzy, to są trzy mocno rozrywkowe gatunki taneczne, na które możecie liczyć, włączając radio Złote Przeboje, liczyć od czasu do czasu oczywiście, a to był duet LaBouche, przedstawiciel jednego ze wspomnianych gatunków, a teraz będzie kwintesencja dyskotekowego brzmienia lat 80. i też 90. Kierunki tych brzmień wyznaczała w tamtym czasie elektroniczna perkusja i syntezatory. Sami posłuchajcie, jak to brzmi. Poznajemy od razu, od pierwszej nutki. Bad Boys Blue, You're the Woman w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Przy takich przebojach mija nam czwartkowy świąteczny poranek w radiu Złote Przeboje i niebawem przeniesiemy się do studia wiadomości i posłuchamy tych najnowszych.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2020.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra.

0: 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.
2: Świąteczny czwartek, słuchacie Radia Złote Przeboje i czas na porcję tych sprawdzonych wiadomości Radia Złote Przeboje o 9:00.
3: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria. Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszcz. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
3: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
5: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
3: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Świąteczny czwartek na ogół ciepły, od 17 na Suwalszczyźnie do 24 wzdłuż zachodniej granicy, ale mokro popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic i Opola, zagrzmi na północnym zachodzie kraju. Jutro też burzowo w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły, poprawa pogody w sobotę i niedzielę. Świąteczny czwartek, można zostać dłużej w łóżku lub wyskakujemy i szykujemy się na procesję, a wyskakujemy przy takich dźwiękach. Aha, Take On Me w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

radiu. Złote przeboje, formacja nieżywych schabów i lato na dzień dobry, w świąteczny czwartek, w Boże Ciało. No a Boże Ciało to ważna uroczystość kościelna. Jedną z tradycji kultywowanych w tym dniu jest uroczysta procesja, która zatrzymuje się przy czterech ołtarzach. Jest to święto radosne. Trzeba przyznać, że radosne w tym dniu wierni wychodzą na ulicę i dzisiaj to wszystko będzie można oglądać w polskich miastach, miasteczkach i parafiach. No a my towarzyszymy wszystkim, którzy mają dzień wolny i celebrują go na różne sposoby i gramy najfajniejsze złote przeboje. Teraz u nas Kim White.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10:00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

Play. Inner Circle Games People Play w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Inner Circle to jest legendarny jamajski zespół założony pod koniec lat 60. Zasłynęli światowymi hitami łączącymi reggae z popem, takimi jak Sweet A La La La Long czy Bad Boys. Zespół powstał w Kingston, a założyli go bracia Ian i Roger Lewis oraz, uwaga, zaledwie 12-letni wówczas Stephen Cat Core, no i Michael Cooper. No a teraz będzie artysta, który na początku swojej ścieżki muzycznej zdecydował, że gażyn za koncerty nie będzie z nikim dzielił i po prostu od początku występuje solo. Chris DeBerg w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry śpiewa Don't Pay the Ferryman.

0: reklama.
1: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
2: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

0: Męskości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD.
1: Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry zaśpiewał Ricky Martin, a my powoli odliczamy dni do Mundialu. Jak już wystartuje Mundial, to zaprosimy Was do nowej cyklicznej audycji porannej. Będziemy prezentować Wam składy, czyli wyjściowe jedenastki przed wybranymi meczami, ale będą to jedenastki z wielkim, wielkim przymrużeniem oka, na przykład w reprezentacji w Meksyku. W meczu otwarcia według naszych informacji zagra, uwaga, Guadalupe López, López Gitares, Gonzo González Tortilla, Martinez de López, García Sánchez Pérez, Jesús María Speedy González i Ricky Martin. To były oczywiście żarty, a teraz poważny, poważny pan, gdyż z tytułem szlacheckim Sir Elton John śpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: Świąteczny czwartkowy poranek tak nam mija przy cudownych, cudownych złotych przebojach, największych przebojach z lat 80. i 90., a niebawem zajrzymy do studia wiadomości.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Reklama.
0: Mamy czwartek i święto Bożego Ciała, a w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 10:00.
16: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open.

0: Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
1: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
0: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
2: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
0: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
3: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
0: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17:18 z Rosjanką Dianą Schneider.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca świątecznego czwartku popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic, Kielc, Krakowa i Opola. Zagrzmi na północnym zachodzie Polski. Jutro też burzowo w wielu miejscach. Więcej słońca i wyższe temperatury w sobotę i niedzielę, ale po długim weekendzie czeka nas ponowne ochłodzenie. Świąteczne, czwartkowe przedpołudnie. Wita Was Radio Złote Przeboje i gramy na dzień dobry. Największe przeboje lat 80. i 90., także te z koncertów z tamtych czasów. Teraz Lombard. Przeżyj to sam.

Cyndi Lauper zaśpiewała, a wręcz wykrzyczała Girls Just Wanna Have Fun. W tym tygodniu mieliśmy 1 czerwca, Dzień Dziecka, a w Radiu Złote Przeboje przez cały tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie. Uwaga, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne, jednak może to było kakao z kożuchem albo brukselki na obiad. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy kasą. Do wygrania aż 500 zł. Ostatnia szansa już jutro. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne. Najbliższy finał Złotego Dziecka, naszej zabawy, jutro o poranku o 9:30.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś. port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Alphaville, Sounds Like a Melody zagrali w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a na żywo zagrają w tym roku w Polsce w październiku w Poznaniu, a w listopadzie w Lublinie. A teraz zagra artystka, która jest na liście wielkich światowych gwiazd, których koncert miał się odbyć w Polsce, ale się nie odbył. Fani pewnie doskonale to pamiętają. Lata temu była już nawet prowadzona sprzedaż biletów, była organizacja przygotowana, estrada, scena i tak dalej, ale ostatecznie nie sprzedano tylu tych biletów, żeby Britney mogła przylecieć do nas nawet tanimi liniami. Za to z przyjemnością słuchamy jej w radiu Złote Przeboje. Już teraz Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Za nami duet Ashford i Simpson, a przed nami legendarna gwiazda, która sprzedała ponad 100 milionów płyt, chociaż słynie z nastrojowych ballad w młodości. Chciał ten artysta zostać księdzem, a jego pierwszą pasją był tenis. Serio, zanim został gwiazdą muzyki, studiował teologię i poważnie rozważał wstąpienie do stanu duchownego. Za to w szkole średniej jego największą pasją był tenis. Otrzymał nawet stypendium sportowe, ale ostatecznie i chyba na szczęście porzucił korty na rzecz muzyki, bo dzięki temu mamy m.in. ten przebój. Hello, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje.

0: 11 się zbliża wielkimi krokami, więc za moment przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje, a po wiadomościach wrócimy do największych przebojów z lat 80. i 90. w czwartkowe świąteczne przedpołudnie.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
1: Reklama.
0: Mamy świąteczne czwartkowe przedpołudnie, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
13: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
12: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju.

0: Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
1: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga, na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
0: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta, zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
0: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
0: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda.
6: Do końca czwartku może kropić niemal w całej Polsce. Szanse na przejaśnienia tylko w pasie od ziemi łódzkiej po Opolszczyznę. Zagrzmi w Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu. Na termometrach od 17 na Suwalszczyźnie do 24 na zachodzie. Jutro też zagrzmi w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły. Więcej słońca dopiero w weekend.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Przy największych przebojach z lat 80. i 90. spędzamy świąteczne czwartkowe przedpołudnie. Na początek nowej godziny gra Cutting Crew w Radiu Złote.

W Radiu Złote Przeboje śpiewa Kylie Minogue Specially For You w duecie ze swoją miłością tamtych czasów, czyli Jasonem Donovanem, a teraz zagra inny duet, duet, który kilka dni temu na warszawskim Torwarze świętował 50-lecie wspólnego grania na scenie. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk w kilku projektach, w kilku zespołach brali razem udział, a na Torwarze razem z nimi wystąpili gościnnie Michał Szpak i Mary z Polski, a do tego wszystkiego jeszcze Piotr Jaworski z Radia Złote Przeboje wręczył im złotą płytę. Kombi już teraz, sen się spełni w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.

Madonna wrawił złote przeboje. Niebywałe jest to, że w latach 80. i 90. była numerem jeden, królową popu, a teraz w serwisach streamingowych plasuje się gdzieś w okolicach miejsca numer 200 na świecie. No po prostu znak czasów. Podobnie jest z Beatlesami, z Michaelem Jacksonem, z George'em Michaelem, ale nie z Freddie Mercury i Queen. Ich na jednym tylko streamingu słuchało w tym miesiącu 54 miliony ludzi słuchały. Freddie solo już teraz wrawił złote przeboje. I was born to love.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

John Parr zagrał w radiu Złote Przeboje. Nie wiem, jak Państwo słuchacze kochani spędzają ten początek długiego weekendu, a może tylko jeden wolny czwartek. Ja właśnie oglądam oświadczyny pewnego mężczyzny, śmiałka pewnego na filmiku w internecie, oświadczyny na moście. Okazało się jednak, że na filmie, że pierścionek wpadł między deski w moście. Oj, oj, oj. I tak to jest, kiedy życie daje ci drugą szansę. To teraz będzie ta, która dostała drugą szansę. Maria Magdalena w Boże Ciało w radiu Złote Przeboje śpiewa Sandra.

0: Czwartkowe świąteczne południe się zbliża. My słuchamy największych złotych przebojów z lat 80. i 90., a za moment przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Reklama. Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Reklama. Przed nami czwartkowe południe i czas na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z Łódzkiej Policji.
4: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
3: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik HVG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz z

0: ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
1: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
0: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
2: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdzie, zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
0: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Pogoda.
5: Świąteczny czwartek, na ogół ciepły, od 17 na Suwalszczyźnie do 24 wzdłuż zachodniej granicy, ale mokro, popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic i Opola, zagrzmi na północnym zachodzie kraju. Jutro też burzowo w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły. Poprawa pogody w sobotę i niedzielę.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: W Radiu Złote Przeboje świętujemy przy największych przebojach lat 80. i 90. w Polsce. W latach wspomnianych rządzili oni i do dzisiaj rządzą na scenach koncertowych i w słuchawkach. Lady Punk już teraz, tacy sami w Radiu Złote Przeboje.

Aleksja, ulalala w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Boże Ciało. Jak wiemy, procesje z okazji Bożego Ciała mają kilkusetletnią tradycję. W Polsce odbywają się od XV wieku. Obecnie przybrały formę uroczystych przemarszów ulicami miast, miasteczek i wsi. Ich obowiązkowym elementem są cztery ołtarze, przy których zatrzymuje się katolicki pochód. W czasie procesji wierni, najczęściej dzieci, sypią na ulicę kwiaty, tworząc taki dywan, po którym przechodzi duchowny, sprawujący liturgię, trzymający w dłoniach monstrancję. Ten duchowny w tym pochodzie ma nawet specjalną nazwę, nazywa się celebrans. Te obrazki będzie można dzisiaj przez cały dzień zobaczyć w Polsce od morza do Podhala. No a my jesteśmy z całą Polską odpoczywającą w długi weekend i już teraz gramy sobie Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Radiu Złote Przeboje, zespół Kadża Gugu, w którym śpiewał Limal. Limal ma się świetnie, można było się o tym przekonać, bo był urodzinową niespodzianką na 50. urodzinach Agnieszki Chylińskiej. Nie tylko on, ale też słynny Smoko Pies, Pies Smok z filmu Niekończąca się opowieść. A propos urodzin, to teraz przebój, który jest jednym z najczęściej granych na urodzinach na całym świecie, gdyż ma tytuł Celebration. Celebration Fun Factory w Radiu Złote Przeboje.

0: mama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
24: Reklama.

W radiu Złote Przeboje brytyjski zespół o nazwie Johnny Hates Jazz, czyli Johnny nienawidzi jazzu, założony w połowie lat 80. To jest ikona muzyki synth-pop właśnie tamtej dekady, która zdobyła światową sławę dzięki właśnie temu hitowi, którego słuchaliśmy przed chwilą, Shattered Dreams. Nazwa zespołu pochodzi od szwagra wokalisty Clarka Datchlera. Jego siostra poślubiła farmera, który ponoć absolutnie nie znosił muzyki jazzowej i głośno o tym i często o tym mówił. Po prostu Johnny Hates Jazz, a wspomniany singiel dotarł do pierwszej dziesiątki i list przebojów w wielu krajach, m.in. właśnie w Wielkiej Brytanii czy USA, i do dzisiaj jest najpopularniejszym utworem formacji Johnny Hates Jazz. A teraz będzie Martika, który największym przebojem jest Toy Soldiers. Pamiętacie tę piosenkę? Gramy już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
10: Czwartkowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
12: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
11: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy.

0: Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem. A tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry. Tam termometry pokazują nawet do 23. Minuty po godzinie 13. Porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczyna pachnieć świątecznym obiadem. To ja na deser dorzucę wam garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która pojawiła się w kultowym filmie Top Gun, w którym to Tom Cruise szybował po niebie słynnym F-14. To Berlin już teraz w radiu Złote Przeboje.

z rockowym pazurem Van Halen i słynne Jump w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która jakiś czas temu opuściła Hiszpanię, zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Miami. Podobno od czasu do czasu w niektórych restauracjach można ją spotkać w towarzystwie nie tylko sportowców, ale także aktorów. To gwiazda, która również zaśpiewa piosenkę na otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przed wami Shakira.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
4: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Kochamy takie niezapomniane dźwięki z lat 80. To Baim i Co mi panie dasz w Radiu Złote Przeboje. A już dziś po godzinie 18 macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenia na koncert Beaty Kozidrak w Ruchęce. A już teraz w Radiu Złote Przeboje pora na zespół, który już za kilka dni wyrusza w kolejną wakacyjną trasę koncertową po Europie. Przed wami Pet Shop Boys.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.

Aż się rozmarzyłem przy tej piosence. Ten numer stworzył słynny amerykański duet Daryl Hall i John Oates, a w drugiej połowie lat 80. zaśpiewał go słynny Paul Young. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy jeszcze w czasach kaset VHS, to teraz dziewczyny, które w jednym czasie podbiły brytyjską i amerykańską listę przebojów, i to jednym kawałkiem. Przed wami zespół Bananarama.

Genialnych kawałków lat 80. i 90. to proszę was, nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę, bo już za moment będę miał dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś. port.lukasiewicz.gov.pl/TOD.
8: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
9: Reklama. Długi czerwcowy weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości. Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
11: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczającej się na polską flotę atmosferyczną oraz apelujemy do państwa o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych.
10: Burz można spodziewać się także jutro. Szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
12: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
10: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesnym rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko

0: Sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Czwartkowe popołudnie w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Olsztyna. Tam termometry pokazują zaledwie do 14 stopni. A najcieplej cały czas w paśmie od Katowic aż po Zieloną Górę. Tam na termometrach zobaczymy nawet do 23. Trzy minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która u mnie wywołuje takie przyjemne dreszcze. Gwiazda tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego, Alana Miles i Black Velvet już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Jak to w takie świąteczne popołudnie nie nucić takich niezapomnianych dźwięków No Woman, No Cry. To zespół, który bardzo często wpadał na koncerty do Polski w latach 70. i 80. To Bonnie M. To teraz zabieram was do lat 90., gdzie za naszą zachodnią granicą, jak grzyby po deszczu, rodziły się zespoły, które przetrwały niektóre kilka miesięcy, a niektóre kilka lat. A są takie, o których do dziś mówi się z uśmiechem na ustach. Przed wami No Mercy.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. To był rok 96. Wannabe Spice Girls. No szkoda, że dziewczyny się rozpadły, no bo gdyby do dziś nagrywały piosenki, to gwarantuję wam, że one by błyskawicznie lądowały na szczytach list przebojów. Lato coraz bliżej, wakacje również, to teraz chciałbym was zabrać do miejsca, w którym przez wiele ładnych lat mieszkał ten oto włoski duet Albano i Romina Power, a tym cudownym miejscem na włoskiej mapie jest Apulia.

0: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
3: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.

aż iskry buchnęły spod tej piosenki. To czerwone korale bratanki, no i oczywiście Halinka Młynkowa, która niedawno w studiu Radia Złote Przeboje wspominała czasy młodości, kiedy to razem z rodzicami z Zaolzia wybierała się na zakupy do Bielska Białej. Jak sama mówiła, tam było po prostu wszystko. A w Radiu Złote Przeboje teraz Paul Mazzolini, którego cały świat zna pod pseudonimem Gazebo. To będzie Italo Disco muzyki lat 80.

0: leki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD.
2: Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Świąteczne popołudnie spędzacie z największymi kawałkami lat 80. i 90. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
9: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
8: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
10: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy po kolei, powolutku, że małymi kroczkami, eliminację. Może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
8: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują. Część, tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
11: Jesteśmy tu po to, aby wygrać Mistrzostwa Świata. Na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
8: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan czy Republika Zielonego Przylądka.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Olsztynie, zaledwie 14 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokazują teraz nawet do 24. Trzy minuty po 15:00. Jeśli nie macie planów na drugą część czwartkowego popołudnia, no to gorąco zapraszam Was do radia.

Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a ja w te wolne dni od pracy lubię was zaskakiwać choćby takimi muzycznymi perłami jak ten numer. Przed wami czerwone gitary.

To artysta, który wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że on po koncercie uwielbia regenerację w towarzystwie swojej rodziny. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje. No a teraz gwiazda, która z powodu swojej choroby musiała odwołać całą trasę koncertową, nie tylko europejską, ale także światową. Trzymamy mocno kciuki za jej zdrowie. Przed wami Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.

Tak, wam gramy w to czwartkowe, świąteczne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. To, słuchajcie, prawdziwa kopalnia rozrywki. Polecamy wam gorąco quizy muzyczne. Możecie się na przykład sprawdzić, jak dobrze znacie wokalistów kultowych polskich i zagranicznych zespołów, no takich jak choćby Perfect czy zespół U2. Zatem gorąco zachęcam, klikajcie już teraz na złoteprzeboje.pl. No i dobrze się bawcie, a w Radiu Złote Przeboje razem z nami delektujcie się takimi złotymi kawałkami, jak choćby ten, to Michael Jackson.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

To Wiedeńczyk z krwi i kości, który miał swoją ulubioną kawiarnię, do której wpadał codziennie, wypijając małą czarną i zamawiając kawałek słynnego tortu Zachera. To Falco w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera. Przed wami CC Catch.

0: Są takie piosenki, które chociaż na moment pozwalają nam zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Myślę sobie, że ten numer do takich należy. Fields of Gold i Sting w radiu Złote Przeboje. A do waszych ulubionych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij
2: 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: MediaMarkt. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Czwartkowe późne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
4: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
3: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
5: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
6: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slice'y, no i jest leworęczna.
3: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Monteverestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy, również z użyciem helikoptera, do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej mamy w Opolu teraz 24. 3 minuty po 16:00, czwartkowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek mam dla was kawałek, który sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. Przed wami John Jett.

To jeden z najbardziej znanych i lubianych duetów lat 80. Eurythmics, czyli Dave Stewart i Annie Lennox, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że lubi koncertować w Europie i robi to do dziś, a najchętniej wspomina te koncerty, które odbywały się pod Koloseum w Rzymie. A w Radiu Złote Przeboje w to czwartkowe, późne już popołudnie, teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie z dzieciństwem i z takim błogim czasem. Przed wami słynne Words.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

Niedawno dotarłem do zestawienia najchętniej słuchanych duetów lat 80. za oceanem. No i słuchajcie, oni pojawili się tam w pierwszej dwudziestce. To Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych telewizjach można było zobaczyć dopiero po 22:00, a ona przed sceną zawsze gromadziła rzesze mężczyzn. Przed wami już teraz Sabrina. Boys.

0: auto promocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
9: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1+1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie + 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.

Jako młoda dziewczyna zakochała się w muzyce country i jest jej wierna do dziś, ale od czasu do czasu lubi do niej wrzucić inne dźwięki, takie jak choćby pop, rock czy R&B czy disco, no i wychodzą później z tego takie cudowne złote peru jak ten numer. To Shania Twain w radiu Złote Przeboje. No a teraz zespół, który bardzo często pojawiał się na urodzinach i imieninach w latach 90., bo był grany nie tylko z magnetofonu szpulowego, ale także z magnetofonu kasetowego. No to powspominajmy sobie tamte czasy z tym zespołem. To Modern Talking.

filmowo zrobiło nam się i to przed 17 w Radiu Złote Przeboje. To słynny motyw z filmu GoldenEye, czyli kolejne przygody Jamesa Bonda. To była wielka, niezapomniana Tina Turner. A do największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które lada moment.

0: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: A w

0: Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
2: Popołudniową porą towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Przed nami dni z dynamiczną pogodą, są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV. Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
3: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
3: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie, blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media, do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Czwartkowe późne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i to prawie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Suwałkach 13 stopni, najcieplej w okolicach Wrocławia i Opola. Tam termometry pokazują nawet do 24. 3 minuty po 17:00 zaczynamy, kochani, ostatnią godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy z wielkim przytupem przed Wami. Abba!

To jedna z najbardziej charyzmatycznych i wszechstronnych postaci polskiej sceny muzycznej lat 70. i 80. Andrzej Zaucha w radiu Złote Przeboje. Nie tylko muzyka grała mu w głowie, ale także był wybitnym sportowcem, trenował kajakarstwo, no i był także trzykrotnym mistrzem Polski. A w radiu Złote Przeboje w to czwartkowe popołudnie teraz pora na gwiazdę, która podobno krocie wydawała na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, ile plotki. Jedno jest pewne, że zawsze na koncertach i na teledyskach miał cudownie ułożoną fryzurę, która musiała się chyba trzymać na żelu. Przed wami Rick Astley.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Norwegowie podbijali nasze serca w to czwartkowe późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To zespół AHA, który jeszcze w tym roku chce zaskoczyć swoich fanów nowymi dźwiękami. Zatem czekamy z wielką niecierpliwością. A w Radiu Złote Przeboje teraz artysta, który uwielbiał pisać piosenki dla swoich dzieci, a nazywa się Stevie Wonder.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Połówka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz!
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, kupiłem taniej.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.

Każde wolne popołudnie powinno płynąć jak ta piosenka, spokojnie, delikatnie i bez pośpiechu. To słynne Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 18 gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej na pewno nie zabraknie i o to zadba Tomek Brel, który z wami już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. Teraz DJ Bobo.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Jak słyszycie, nasze dyżurne hasło oczywiście zobowiązuje. Na pewno ich nie zabraknie. Mowa o przebojach po godzinie 18 w programie Cała Muzyka. Dzisiaj też będą koncertowo dobre wieści dla fanów i fanek Beaty Kozidrak.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzenie.

I na ziemi lubuskiej deszczowo. Od 11 do 16 stopni, tylko na Podhalu chłodniej, tu około 8. W piątek niestety również sporo chmur, przelotny deszcz, na wschodzie oraz na północy burze. Na termometrach od 18 stopni na zachodzie do 26 na południowym wschodzie. No, gdyby nie te opady, to na pogodę można by nie narzekać. No a tak naszą cechę narodową, czyli narzekanie, będziemy pielęgnować. Choć nie ma co narzekać na muzykę, bo tu prognoza zawsze dopisuje. Urszula, Dmuchawce, Latawce, Wiatr, zespół Pet Shop Boys, a teraz jeden z największych hitów końca lat 70. Donna Summer.

Men at Work w Radiu Złote Przeboje. Tak muzycznie brzmiały lata 80. Tymczasem u nas lata 80. rozbrzmiewały największymi przebojami zespołu Baim, a panowie oczywiście zafascynowani byli Beatą Kozidrak. No i tu mam bardzo dobre wiadomości, bo dzisiaj w programie Cała Muzyka na pewno będę miał dla was bilety na koncert Unplugged Beaty Kozidrak. Koncert 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu, które nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. No i słuchajcie, bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce, ponieważ w tym tygodniu układamy listę pytań do Beaty Kozidrak, no to poproszę was o kolejne. O co byście zapytali Beatę Kozidrak w trakcie radiowego wywiadu? Jedno pytanie to najciekawsze, najbardziej intrygujące. Doczeka się dzisiaj biletów.

0: Ta piosenka pewnie zawsze będzie nam się kojarzyła z fantastyczną łąką, sielską atmosferą, no i oczywiście młodziutką Urszulą, którą oglądaliśmy w teledysku. No dobrze, a teraz lądujemy w studiu, w którym Urszula właśnie nagrywała piosenkę pod tytułem Dmuchawce, latawce wiatr. Na miejscu był autor tekstu Marek Dudkiewicz. A było to tak.
1: On miał być taki ciepły, rozenergetyzowany, letnio seksualny. Nagraliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata. Ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro, jego zdaniem, błędy. No i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje, kiedy ten utwór tam kulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny.
0: No, mówiłem, jest prawda czasu i prawda ekranu. Petro Boys teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To był eurowizyjny przebój z 1997 roku. Katrina and the Waves. Tymczasem Eurowizja, no to impreza, która mocno się zmieniła na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Tak przy okazji nie tak dawno w tramwaju usłyszałem zdanie: Eurowizja, a kogo to obchodzi? No i może odrobina racji w tym jest. Za chwilę Desiree i Voyage Voyage. Cofniemy się też do czasów, kiedy na Eurowizji odnosiliśmy największe sukcesy. No i wtedy naprawdę tym żyliśmy.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Łajasz, Łajasz i Desirele w Radiu Złote Przeboje. To był rok 1987. No dobrze, teraz urządzimy sobie magiczną wycieczkę do roku 94. W 1994 Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji. Wyczyn, który do dzisiaj nie został powtórzony.
1: Ja 2 tygodnie nie spałem, bo się tak tym przejmowałem. Ciągle poprawiałem. To jest najgorsze. Ciągle mi się wydawało, że nie tak. Edyta na początku mi nie powiedziała, że to jest na Eurowizję. Pierwszy raz Polska startowała wtedy, w 94 roku. Ale Edyta też nie powiedziała mi, że jest takie napięcie wokół tego. Ja ją rozumiem, bo przez to nie chciała mnie stresować. Ale kiedy już się dowiedziałem, no to już wtedy w ogóle zwariowałem i zacząłem tam wymyślać.
0: Tyle Jacek Cygan. No dobrze, tematy eurowizyjne zostawiamy za chwilę w naszym stałym, nieoficjalnym cyklu. Niezwykłe koncertowe historie. Pojawi się opowieść, która trochę mrozi krew w żyłach.

0: Pięknie, Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, która jest chyba jedyną kobietą na świecie, która miała numer jeden na listach przebojów w ciągu ostatnich 7 dekad. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale liczyłem 2 razy i wszystko się zgadza. Dzisiaj w programie Cała Muzyka przypominam też bilety na koncert innej legendy, naszej rodzimej, Beaty Kozidrek. Koncert 16 lipca. No a ja przypominam zadanie bardzo proste. Jedno i jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrek w trakcie wywiadu radiowego. No i mam nadzieję, że na koncercie Beaty Kozidrek wszystko będzie odbywało się w najlepszym porządku, bo jeżeli chodzi o koncertowanie, no to zawsze jest to loteria. Czasami dzieją się rzeczy niezwykłe. Jedną z takich niezwykłych historii teraz ma dla nas zespół Golec Orkiestra.
1: Gramy dla elektrowni w Opolu. Jej wielki jubileusz.
2: Dzień Elektryka.
1: Dzień Elektryka. Przy scenie tutaj stoi scena, no i oczywiście agregat, który no, okazało się, że miał felerne paliwo. I chyba z 10 razy na koncercie wywaliło prąd na tej imprezie.
2: Wszyscy myśleli, że taki numer.
1: Że to my taki jaja robimy po sobie, a tam po prostu...
2: Nie, no walczyli panowie.
1: Agregat nie wyrabiał, a za nami potężne po prostu...
2: Potężna elektrownia.
1: Elektrownia i z tego też się wzięło słynny solo perkusisty, bo chyba zagrał z 10 solówek na koncercie, bo znowu było bęc, nie ma było, tak? Rondu, my zaczynamy...
2: To grałeś solo,
1: to już się ludzie po prostu śmiali, bębniasz solo, dawaj.
0: No dobrze, Cher teraz w Radiu Złote Przeboje, a w planach mam dla was jeszcze niezwykłą opowieść, którą zaserwuje nam zespół Kompi.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
11: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travistofast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między

0: od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: 19 właśnie minęła, tu Radio Złote Przewoje, czwartkowy wieczór przed nami. No niby czwartek, a wszyscy czujemy się tak, jakby był piątek, prawda? I za to kochamy długie weekendy. Dzisiaj w programie Cała Muzyka przypominam bilety na koncert Beaty Kozidrak. Na pewno przed 20 podwójne bilety zmienią właściciela. No a teraz zespół, z którym bardzo niezwykłe wspomnienia ma zespół Kombi. Ta historia już za chwilę. Rapszyna.

0: Izabela Trojanowska, a wcześniej zespół Eruption. Zespół, przed którym przed laty, dawno, dawno temu występował zespół Kombi. Taką historię opowiedzieli mi panowie właśnie z zespołu Kombi. Posłuchajcie.
1: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali w tym, tam po tym 76 roku, znaczy już zawodowo. No to pierwsza płyta to była chyba też dopiero po jakichś 2-3 latach.
2: Ta pierwsza Kombi. Się tyle czekało na wydanie
1: tak,
2: płyty.
1: I to była taka jedna z form
2: promocji,
1: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrikiem Simon.
0: No, podejrzewam, że tego może nikt nie pamiętać, ale nie ma się co dziwić, skoro zespół Kombi obchodzi 50-lecie. Czwartkowy wieczór, tu Radio Złote Przeboje, teraz John Farnham.

Podejrzewam, że fani i fanki Rickiego Martina nie mogą się doczekać 2 lipca. Tak, drugi dzień lipca Ricky Martin zaśpiewa w Polsce, no i trudno sobie chyba wyobrazić lepszy początek wakacji, prawda? Jeżeli chodzi o lipcowe koncerty, to atrakcji będzie zdecydowanie więcej, choćby koncert Beaty Kozidrak. 16 lipca Beata Kozidrak Unplugged i na ten koncert dzisiaj pracowicie się zapraszamy. Zadanie dość proste, ponieważ w tym tygodniu zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak, no to czekam na kolejne ciekawe kreatywne, zaskakujące. Zapraszam gorąco, bo dla autora albo autorki najciekawszego pytania będę miał dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak. 16 lipca. Czwartkowy wieczór przed nami. Teraz w Radiu Złote Przeboje będzie o poniedziałku. The Bangles.

Piosenka, która, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem pewnego niemieckiego zespołu Formacja Nieżywych Schabów. Piosenka, która jakiś czas temu pojawiła się w pewnej reklamie. No i gdyby nie ta reklama, to być może o utworze Da, Da, Da już dawno byśmy zapomnieli.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Co za dzień.
5: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Juan S. w Radiu Złote przeboje pięknie. Nie wiem, czy wiecie, że Juan S. jest pierwszym chyba żyjącym artystą, który ma swój pomnik. Drugiego artystę znacie doskonale, Janusz Panasewicz, który dorobił się swojej ławeczki. Ławeczka z własną podobizną w Olecku. No i pytałem Janusza Panasewicza, czy siedział kiedykolwiek obok samego siebie. Przyznał, no cóż, zdarzyło się. No, powiem szczerze, gdybym się doczekał własnego pomnika na ławeczce siedzącego, no to też byłaby to pierwsza rzecz, którą bym zrobił, czyli usiadłbym obok samego siebie. No dobrze, za moment obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrek 16 lipca, a teraz w programie cała muzyka Manam. To tylko tango.

0: Maxi Priest w Radiu Złote Przeboje. Powoli zbliża nam się 20, powoli zbliża się pora gości programu Cała Muzyka, ale nim to nastąpi, to jeszcze koncertowe przyjemności. Podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged 16 lipca w niezwykłym miejscu, które nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. Obiecałem bilety komuś, kto wymyśli najciekawsze pytanie do wywiadu radiowego z Beatą Kozidrak. Tak, tak, zbieramy w tym tygodniu wasze pytania i na pewno je Beacie Kozidrak zadamy. Któż zwyciężył dziś?
1: Dzień dobry. Gdybym mogła wziąć udział w zadawaniu pytań pani Beacie Kozidrak, zadałabym takie pytanie. Pani Beato, gdyby pani miała świadomość, jak wygląda kariera artystki i mogłaby się pani cofnąć w czasie i być na początku swojej decyzji o drodze w przyszłości zawodowej, czy wybrałaby pani tą samą drogę, czy może jednak inną? Dziękuję, pozdrawiam.
0: No to posyłam w takim razie bilety, nie ostatnie w tym tygodniu. Kolejne na pewno pojawią się jutro w programie Cała Muzyka. Za chwilę 20. strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj nasz stały cykl pewnego razu w muzyce, a w roli głównej pojawi się Patrycja Markowska.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
9: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travisto Fast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Marian,
11: a
10: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
18: 20 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawią się dowody na to, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Grzegorza Markowskiego znamy wszyscy, Patrycję Markowską również. I dzisiaj niezwykłe opowieści, między innymi o tym, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce dowody na to, że geny to jest siła. Patrycja Markowska, która dorastała w domu, w którym muzyka była od

0: zawsze. I to jaka muzyka. No właśnie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu? Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest łatwa.
1: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne.
2: Po parapetach skacze świt i słońce się tu zakrada.
1: Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie, bo w chwilach takiego, wiesz, słabszych, gdzie czułam, że jestem słaba, że nie potrafię czegoś zrobić, to jednak czułam się akceptowana i to dawało taką siłę, że wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę. I to miałam z domu. A były momenty, wiesz, no szaleństwa, imprez, jakichś tam spotkań rodziców z muzykami typu Andrzej Urny, jak wracam ze szkoły, bania, wiesz, zabawa. Bywało różnie. A z drugiej strony, wiesz, no myślę sobie, że to najpiękniejsze też dzieciństwo, jakie sobie mogłam wyobrazić, bo zaszczepiono mi taką jakąś wolność wewnętrzną, którą mam do tej pory. I pamiętam, jak byłam gówniarą, miałam tam, nie wiem, z 16 lat, i która jest nauczycielek z jakiegoś ścisłego przedmiotu. Bardzo mnie denerwowała i płakałam, i tata powiedział, wiesz co, pozwalam ci wstać w klasie i powiedzieć, k***a, najwyżej z tej szkoły odejdę. I wiesz co, przez to, że ja miałam od niego takie pozwolenie, nigdy z tego nie skorzystałam. To jest chyba taka najfajniejsza siła, nie? Że można coś zrobić, co się wtedy tego nie robi.
0: Patrycja Markowska. Ale co ciekawe, kiedyś zapytaliśmy Patrycję o bolesne wspomnienia z dzieciństwa, no i znalazło się takie jedno.
1: To, że byliśmy dosyć biedni, jakoś w ogóle wtedy się nie praktykowało, żeby dzieci chodziły do fryzjera, więc tata mnie niestety obcinał. Do mojej okrągłej buźki, bo jak byłam mała, to jadłam po prostu wszystko. Po prostu miałam nagarnek, fryzurę i wszystkie zdjęcia z dzieciństwa są dosyć zabawne. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy.
0: A czy ostatnia? No to się na pewno dzisiaj okaże w pewnego razu w muzyce.
2: No!

0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Sławna córka sławnego rodzica. No właśnie, jak się okazuje, posiadanie znanego rodzica lub znanych rodziców wcale nie jest taką prostą sprawą, bo pamiętam, jak to Natalia Kukulska użyła słowa balast. Co na to Patrycja Markowska?
1: To śmieszne, że też mówi to Natalia, która dla mnie jest tak w ogóle fajną artystką, że w ogóle by mi się nie wydawało, że dla niej to może być balast. Myślę, że jest tak oddzielnym organizmem, wiesz, muzycznym. Jest to pewnego rodzaju balast, rzeczywiście. To jest tak, że zawsze ludzie lubią się doszukiwać koneksji, załatwiań, porównania są bardzo bolesne, bo wiesz, mój tata siłą rzeczy ma 30 lat więcej doświadczenia, 35. Ma więcej doświadczenia, żył w innych czasach, był, wiesz, ikoną też walki z komuną i tak dalej, gdzieś tam w muzycznym świecie, prawda? Śpiewali Nie bój się tego i tak dalej. Więc, wiesz, porównania mnie do niego, no, siłą rzeczy będą dla mnie dość ciężkie. Natomiast jeżeli miałabym zrezygnować z takiego taty, no to moja odpowiedź brzmi nie, no bo mam z drugiej strony człowieka obok, którego bardzo kocham, który jest moim przyjacielem. A śmiałam się, że on jedyny rozumie, jak ja wracam na przykład po koncertach wypruta emocjonalnie, fizycznie, i jest to taka moja podpora, wiesz, ogromna, więc po prostu taka moja karma, i myślę sobie, że ci, którzy mają się dowalać, będą się dowalać, a ci, którzy mieli się przekonać do mnie przez te lata, to gdzieś tam, wiesz, czują, że jest okej, więc to jest chyba kwestia tego, że wiesz, zawsze będzie jakiś hejting, to na to się jest po prostu narażonym i trzeba mieć delikatną duszę, a twardą skórę.
2: Gdy już zgasną światła,
1: dla złośliwych ludzi zawsze, wiesz, łatwiej jest powiedzieć, że dzieci mają łatwiej. No wiadomo, że to zainteresowanie jest łatwiejsze. Takie, wiesz, zainteresowanie sobą mediów czy wytwórni. Ale słuchaj, no potem jest tylko gorzej. Potem udowadnianie cały czas, że się nie jechało na nazwisku. Boże, to jest jakaś makabra po prostu, więc tak naprawdę dla złośliwych zawsze będę tylko córką, natomiast dla tych, co się przekonali, to wiesz, myślę, że jednak więcej jest tych ludzi, którzy już tak nie mówią, przynajmniej do mnie nie dociera aż tak dużo tych opinii, że tylko córka taty. To ja bardziej, wiesz, staram się też w środku, w sobie myśleć sobie, czy na te lata, które mam, wystarczająco dużo zrobiłam. I zazwyczaj przychodzi, że nie, że jeszcze więcej, że może za łatwo, że może idę za bardzo wytartą taką drogą na zasadzie taką łatwą, prostą. Bo wiesz, jednak moja droga, ja nie jestem w niszy, nie robię w undergroundzie gdzieś muzy. Ja szłam zawsze tą drogą, że starałam się godzić, na koncertach grać co chcę, ale single wybierać takie, żeby grały je stacje radiowe. I to spowodowało, że ta popularność przyszła. I na pewno jest mi łatwiej niż niektórym artystom, którzy, wiesz, którzy gdzieś tam grają w niszy. Ale trochę za taką trudniejszą muzyką tęsknię. Trochę tęsknię za tym, żeby już nie myśleć o tym, co będzie singlem.
2: Pragnę, byś zatrzymał mnie ciepłym gasząc łzę.
0: Jak Patrycja Markowska reaguje na to, że jest osobą bardzo rozpoznawalną obecnie? Czy tata zachęcał do robienia kariery muzycznej, czy wręcz przeciwnie, zniechęcał? I czy z muzyki można żyć na takim poziomie, żeby nie przejmować się pieniędzmi? A o tym dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Patrycja Markowska.
2: Nawet

Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: A dzisiaj w pewnego razu w muzyce w roli głównej Patrycja Markowska, z którą na pewno porozmawiamy o popularności, porozmawiamy o pieniądzach, no i o tym, czy tata przed laty odradzał karierę muzyczną. Jak się okazuje, w sposób bezpośredni może nie, ale sporo o karierze muzycznej mówił.
1: Że to bardzo trudny zawód, żebym się zastanowiła 16 razy, że poszła na studia. Wiesz, skończyłam też dlatego 3-letnią szkołę. Już dalej potem nie było czasu, bo już wyszła pierwsza płyta, ale no, starałam się i kształcić i wiesz, i jednak jakoś zadbać sobie o backup taki, gdyby coś tam nie wyszło. Ale zawsze tata mnie odradzał. Zawsze. I myślę, że zrozumiał, że muszę robić muzę, jak zobaczył, że się nią leczę, że to terapia. Mieszkałam z rodzicami, to robiliśmy, wiesz, szłam na górę i włączałam na full muzykę, śpiewałam 4 godziny, wiesz, jakby... Wtedy tata też zrozumiał, że mi nie może tego odebrać, bo mówi tak, jakbym tlen komuś zabrał. To jest we mnie, to zawsze było i nie wiem, czy to można powiedzieć, że ja wybrałam sobie tą drogę. Gdzieś tam ona, odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam chodzić, mówić, to już jakieś koncerty robiłam sobie.
0: Odpowiadaliśmy już dzisiaj na pytanie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu. Patrycja przyznała, że pięknie, choć czasami trudno, ale muzyką nasiąkała od zawsze. Czy Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, była tak zwaną córką tatusia?
1: No może trochę, ale nie, no nie, że tak bardzo, bo moi rodzice są bardzo blisko razem. To oni zawsze stanowili taki trzon, nigdy nie mieli innego zdania. Nigdy jak mama się nie zgodziła, to ja nie szłam do tatusia, wiesz, na ładne oczy i tam nie, nigdy tak nie było. Zawsze to oni byli ze sobą bardzo blisko, a ja, wiesz, a ja z nimi. Także trochę tak i trochę nie, no.

0: Patrycja Markowska muzyką nasiąkała od dziecka, ale jak się okazuje, odpowiedź na pytanie, co gra w duszy i w sercu Patrycji Markowskiej, wcale nie jest taka prosta. No bo oczywiście, od samego początku słuchała Perfektu, ale był też po drodze choćby zespół Roxette, którego Patrycja Markowska słuchała jako nastolatka. A potem przyszły koncerty.
1: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były dwa koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne. Kobietę, która była dynamitem, która... To jest moja wielka miłość i ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą i nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
2: Bo świat się pomyli.
0: Patrycja Markowska przez długi czas była równolatką zespołu Perfect, bo w końcu przyszła na świat wtedy, gdy powstawał również zespół. Czy sama Patrycja czuje się osobą perfekcyjną?
1: Nie. Są takie dni, kiedy się czuję antyperfekcyjnie, ale wiesz co, wydaje mi się, że ważny jest ten moment wychodzenia na scenę, że się czuję perfekcyjnie. Ja się czuję na scenie jak zwierzę, jak ryba w wodzie i nawet jak mam gorszy dzień, a myślę, wiesz, to, że każdy ma słabości i ja z tymi słabościami walczę codziennie. Ten moment, kiedy wychodzę na scenę, nawet jak się czuję fatalnie, czy psychicznie, czy fizycznie, to się odwraca, to jest jak terapia. Dlatego ja zawsze mówię, że koncerty są taką ulubioną stroną tej pracy, bo to jest kontakt z ludźmi, chłopcy, których uwielbiam. Zawsze staram się tak zespół dobierać, żeby się lubić z nimi, żeby się móc pobawić po koncercie i żeby ten koncert był fajny, więc... To jest jak terapia i rzeczywiście to są momenty, kiedy się oczyszczam i kiedy wpadam w jakiś taki trans. Na co dzień jestem całkowicie, wydaje mi się, nieperfekcyjna, chociaż się bardzo staram, wiesz.

0: Co ciekawe, skoro o koncertach mowa i koncertowej energii, to Patrycja Markowska ma na swoim koncie występ, który no z pewnością dla wielu byłby występem wymarzonym, występem życia. Support przed Lenny Kravitzem. I niestety okazuje się, że niektóre światowe gwiazdy z biegiem lat trochę tracą kontakt z rzeczywistością.
1: Graliśmy rzeczywiście support przed Lenny Kravitzem, gdzie on przyjechał. Koncert był przepiękny, ja go uwielbiam w ogóle jako artystę i fajny ogólnie facet, ale powiem ci, że miałam ogromny żal, bo przyjechał na próbę Lenny Kravitz swoim wielkim, ogromną przyczepą i nie chciał jechać do hotelu, tam miał sześciogwiazdkowy hotel, nigdzie nie chciał się ruszyć, chciał być cały czas w tej przyczepie, a że jakiś inny zespół grał próbę, to kazał tą próbę przerwać i ten zespół nie wystąpił potem przed jego, bo on chciał się wyspać, wiesz, mógł sobie zaparkować kilometr dalej. To mnie trochę tak zastanowiło, że to już jest, i wiesz, poprosiliśmy go o zdjęcie, jakieś przybicie piątki, gram przed Cranberries, nie było, wiesz, takiego problemu. No tutaj rzeczywiście wielka gwiazda i nie bardzo chciał się, wiesz, jakoś tam zbliżyć, chociaż to jego management nie wybrał, bo dostali tam kilka płyt, chyba chcieli dziewczynę śpiewającą też i akurat wybrali oni mnie, więc bardzo miło. Natomiast nie chcieli się jakoś zakumplować. Mógł być oczywiście zmęczony, mieć gorszy dzień, to ja to rozumiem, ale no gdzieś tam zawsze taki, wiesz, ja wierzę w taką domenę, że im większy artysta, tym skromniejszy człowiek. I gdzieś tam chciałabym wierzyć w to, że tak jest. I że fajnie jest jednak, wiesz, czytałam taką piękną książkę Blizna o Red Hot Chili Peppers, o wiesz, wokaliście. I on tam pisał, że było mu bardzo przykre, jak grali supporty kiedyś przed zespołami, które z nimi w ogóle nie chcieli. On powiedział, że po tym, jak on się stał wielką gwiazdą, to wiesz, to zawsze starał się support bardzo doceniać, a supportem był Pearl Jam. I on, wiesz, zawsze piątka, zawsze kolacja, zawsze... Jakieś, to miłe. Potem oczywiście Pearl Jam stał się wielką gwiazdą, ale gdzieś tam w skromności też leży wielkość człowieka.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Reklama.

0: Dzisiaj w głównej roli Patrycja Markowska, która na muzycznej scenie jest od wielu, wielu lat. Dorastała w rock'n'rollowym domu, co, jak sama przyznawała wielokrotnie, było piękne, choć czasami trudne. Ale mimo, że muzyką nasiąkała od dziecka, przez długi czas broniła się przed duetem z tatą.
1: Musiałam dojrzeć. Też chciałam wyjść na scenę z tatą jako równorzędna partnerka, wiesz, a nie po prostu dziecko i mała Pacia, więc myślę, że wiesz, wcześniej były jakieś tam sporadyczne, zdarzały się jakieś tam okazje, natomiast no rzeczywiście utwór Trzeba Żyć tak przyłamał to, że poczułam, że dotykamy czegoś ważnego jako dwójka wokalistów.
0: Perfekcyjna historia Patrycji Markowskiej dzisiaj w pewnego razu w muzyce. No, zawsze z Perfektem w tle. Choć jak być może niektórzy pamiętają, zespół Perfekt miał przerwę. No i wtedy Grzegorz Markowski zajmował się czymś zupełnie innym. Ale sama Patrycja Markowska wielokrotnie przyznawała, że magią sceny nasiąkała od dziecka.
2: Pierwszy śnieg, uśmiech mój, dźwięki.
1: Perfekt się rozpadł, jak ja zaczynałam kumać. Więc tata mój prowadził roboty budowlane, wiesz. Natomiast był taki moment, kiedy się rozstał z muzyką i potem jakby to wszystko zaczęło na nowo się budować. Ale wiesz, moja mama była tancerką. Jak byłam mała, to jeździłam z tatą na próby, więc mimo wszystko gdzieś tam magia sceny mnie zaraziła totalnie. Złapałam bakcyl, totalny. Byłam po prostu naprawdę wkręcona w ogóle w światła sceny i w muzykę i w taniec, bardzo. Natomiast wiesz, to taki pierwszy moment, no to rzeczywiście jak byłam nastolatką, Perfekt się reaktywował i wtedy naprawdę zaczęło być z powrotem grubo z tą popularnością taty i z tym, że to się działo. Wiesz, miał tremę ogromną, jak to będzie bez Hołdysa i w ogóle jak to będzie, czy ludzie tego chcą, więc ja to przeżywałam wszystko razem z nimi.
0: No i aż prosi się zadać pytanie, czy Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, lubiła zespół Perfekt?
1: Bardzo lubiłam, tylko wiesz, ja tak naprawdę, powiem ci szczerze, fanką Perfektu to się stałam na tych płytach pierwszych proaktywacji. To były moje płyty, bo ja wtedy odkrywałam muzykę jako, wiesz, nastolatka i to była płyta Geny Jestem i wiesz, piosenki Czy mówię jest, Gdy mówię jestem, czy właśnie Geny, czy to były moje utwory, których ja słucham po prostu non-stop. Także wcale nie ten pierwszy Perfekt, nie Płaczewka, tylko bardziej te płyty po reaktywacji były mi takie najbliższe.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce, kilkadziesiąt lat na scenie. Na pewno dzisiaj sprawdzimy, jak Patrycja radzi sobie z tym, że od lat jest już osobą rozpoznawalną. No i zadamy niewygodne pytanie, czy Patrycja Markowska jest perfekcjonistką? Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na temat muzycznych początków. Jak po latach patrzy na swoje pierwsze sceniczne występy?
1: Ja byłam w ogóle zadowolona, że ja śpiewam. I wiesz co? Miałam rację. To znaczy, z wiekiem przyszło mi niestety, muszę teraz z tym walczyć, taki perfekcjonizm się gdzieś tam wkradł, no, że o Jezu, a tutaj może nie takie światło było, a tutaj źle zaśpiewałam, a może ta piosenka nie wystarczy dobra, może ten tekst. I to mi odebrało na przykład bardzo dużo radości w tej pracy. To jest bardzo zgubne. To jest bardzo zgubne. Słyszałam naprawdę historię wielkich artystów, którzy wpadli w tą pułapkę perfekcjonizmu i na przykład mieli długie przerwy w wydawaniu płyt przez to. W koncertowaniu, bo wymagali od siebie zbyt dużo. Mimo, że popełniałam błędy, że robiłam jakieś głupoty, to ten mój, gdzieś tam ta moja radość, naiwność, jak zaczynałam, to była moja wielka siła, bo ja się naprawdę cieszyłam z każdego wyjścia na scenę. Staram się to na nowo teraz pielęgnować i wrócić do korzeni.

0: To trzeba z tym bardzo walczyć, wiesz, bo to jest naprawdę, to jest ślepy. Zobacz, ile karier się pokończyło, ile wrażliwych ludzi nie ma. No nikt nie jest idealny. Każdy z nas jest jakiś. Widzę na przykład wybitnie śpiewające wokalistki i taka pierwszy odruch, mój Boże, jak im zazdroszczę. Ale jak się przyjrzysz, to z kolei nie dają na koncertach energii. Wiesz, coś kosztem czegoś. Ja na przykład tak zawsze kochałam wychodzić do ludzi, tak ich dopieścić, tak się z nimi poczuć, że tu biegłam, tam coś, no to i ten wokal się zachwiał, ale potem sobie myślę tak, no albo idziesz, jest twoim idolem Mick Jagger, który nie śpiewał nigdy jakoś super technicznie, ale dawał energię, albo Celine Dion. No coś trzeba, na coś się trzeba, no nie ma ludzi idealnych.
1: Nie ma też koncertów idealnych, bo czasami, a zdarza się to zwłaszcza przy koncertach plenerowych, artysta musi rywalizować z darmowymi kiełbaskami i piwem.
0: To znaczy, wiesz co, ja mam szczęście, mam taki fanklub, który jeździ od lat. Czy jest ekstra, czy jest mniej ekstra, to ten fanklub po prostu przyjeżdża zwarty, gotowy, mają transparenty i to bardzo pomaga. Ale rzeczywiście te plenery różnią się no, drastycznie od siebie, bo czasami przyjeżdżamy i atmosfera jest jak w klubie, że ci ludzie, nie wiem, no, po prostu kochają w tym mieście muzykę, są nauczeni, tak jest często bardzo na południu Polski. Natomiast czasami przyjeżdżamy, jest to totalna zima, wiesz. Ludzie przyszli, tak jak mówisz, bo tutaj jedli kiełbasę, tam się napili piwa i akurat ktoś tam śpiewa, to zobaczymy. I to wtedy czuć, wiesz, chociaż, słuchaj, jeżeli mam być zupełnie szczera, ja czasami lubię o taką publiczność powalczyć. Dlatego nie narzekam absolutnie, to jest mój zawód.
1: Patrycja Markowska jest obecna na muzycznej scenie od ponad 20 lat, choć nie ma co ukrywać, że przeżywała chwilę zwątpienia.
0: Pracowałam z różnymi ludźmi, niektórzy chcą cię zmienić w studiu, a tutaj nie tak, a tu bardziej, wiesz... I wtedy zaczynasz gubić siebie, przestajesz wierzyć, że to, co robisz, wiesz, no, różnych ludzi się też spotyka na drodze, więc jedni ci tej energii dadzą, inni ci trochę odbiorą. Trzeba po prostu, moim zdaniem, walczyć o to, w co się wierzy i gdzieś tam mieć tą swoją drogę przed oczami i nie schodzić z niej po prostu.
1: Patrycja Markowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Patrycja, jak jej nie znaliśmy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce sławna córka sławnego ojca, czyli Patrycja Markowska. No właśnie, jak to jest z popularnością i rozpoznawalnością? Czy Patrycji Markowskiej zdarza się być córką Grzegorza Markowskiego?
2: Nie, no już teraz na szczęście nie. Już teraz na szczęście nie. Tata się nawet śmiał ostatnio, jak gdzieś pojechał, mówi: patrz, tata Markowski. Ja się z tego śmieję. Oczywiście jego dorobek jest nieporównywalnie większy i z moim, ale no na szczęście, wiesz co, tak jak mówię, no ta praca, gdybym miała takie krótkie nogi na zasadzie jakiegoś lasu, pewnie by się skończyła szybko i szybciej. I to, że ten dorobek jest, powoduje rzeczywiście, że zaskarbiłam sobie jakieś zaufanie ludzi. To jest wielkie szczęście, no wielkie.
1: Z perspektywy czasu Patrycja Markowska uważa również, że szczęściem jest to, że poszła w ślady taty. Co najbardziej ceni sobie w tym układzie? Jakie wartości wyniosła z domu? Czego się nauczyła?
2: To, że zawsze, wiesz, mogłam zadzwonić i się zapytać. I to, że jest takim człowiekiem totalnie wyjątkowym pod względem miłości do ludzi, otwartości. To jest naprawdę dziecko kwiat, przyrzekam ci. To jest facet, nikt mi w to nie wierzy, że on w ogóle nie przywiązuje wagi do pieniędzy, że wiesz, że nie zależy mu na jakimś dobrobycie. On się cieszy, że może pojechać na wycieczkę do Indii i że stać go na dobre whisky, ale żeby tak opływał w luksusy, chodził gdzieś, się lansował, to jest mu totalnie obce. No, to wiesz, to musiało na mnie wpłynąć. Dlatego, wiesz, nigdy nie byłam też osobą, której na tym zależało. Na luksusach, nigdy na przykład patrzyłam naprawdę na dziewczyny, które łowią sobie bogatych kolesi. To w ogóle, ja mówię: Jezus, a co robić potem już, jak się zje te małże wszystkie? Jak pójść do łóżka z kim nie bardzo się ma przelot i tak dalej? No, to jest temat, ale to musiało na mnie wpłynąć, taka postawa rodziców.
1: Z pieniędzmi jest tak, że podobno szczęścia nie dają, ale potrafią je znacznie przybliżyć.
2: Ja się cieszę, że mam pieniądze chociażby na to, żeby, wiesz, żeby podróżować, żeby nie myśleć o pieniądzach. O, chyba to jest dla mnie najważniejsze, żeby o nich nie myśleć. Trzeba być na pewno osobą w miarę wiesz, zamożną, żeby nie myśleć o kasie. Ale to jest najfajniejsze. No i poza tym, wiesz, jeszcze jak mówimy o takiej drodze życiowej, to droga w muzyce mojego taty jest piękna. On nigdy nie miał klapek na oczach. To, wiesz, to jest rockman z krwi i kości, ale jak miał zaśpiewać szeptem, jak miał zaśpiewać w jakiejś bajce, albo przyjechał Richard Kleiderman, który grał na fortepianie, zaprosił tatę, to tak, jak zapraszał, to śpiewał z Banaszak, wiesz. Chodzi o to, żeby być elastycznym w życiu, żeby mieć swoje zasady, ale żeby... To jest fajne, że wiesz, dlatego ja też w muzyce mogłam sobie poszukiwać, naprawdę popełniałam masę błędów, ale myślę sobie, że to były moje błędy. No, to jest chyba najfajniejsze, że ja już teraz wiem, doszłam do takiego momentu, że jestem na tyle świadoma, że sama się umiem poruszać. A nie było tak, że od początku, wiesz, tata na przykład stał nade mną i mówi: nie, słuchaj, robisz płytę taką rockową, koniec, ja ci załatwiam kompozycję tekściarzy. Na pewno by były to płyty lepsze. Tylko, że jakby co z tego, wiesz, gdzie ja bym w tym wszystkim była. I to jest fajne, że on też śpiewał w teatrze na Targówku, w Voxach, słuchaj, że ta jego droga była bardzo długa, zanim doszedł do perfektu, wiesz, on w perfekcie zaczął śpiewać, miał 29 lat. To jest fajne, że też się pokazał mi, żeby nie być czysto takim wyrachowanym i nie, wiesz, nie robić skoków różnych. Ja miałam tyle propozycji reklam, czy właśnie jurorowania, wiesz, i zawsze długo o tym rozmawialiśmy i rzeczywiście, wiesz, fajnie, że on mi daje taki przykład, że nie wszystko dla pieniędzy, że nie wszystko dla pokazywania się, żeby błyszczeć, że gdzie mnie zawołają, to ja lecę, no.

0: Dzisiaj Patrycję Markowską, jakiej nie znamy, choć wydawać by się mogło, że wystarczy pooglądać kilka teledysków, żeby Patrycję Markowską poznać doskonale. W jednym z nich, w jednym z teledysków, Patrycja Markowska biegnie przed siebie. No i pamiętam, jak zadałem po obejrzeniu tego teledysku pytanie Patrycji Markowskiej, przed czym Patrycja Markowska zwykle ucieka.
1: Przed samą sobą, czasami, chyba najczęściej. Przed takim pośpiechem w życiu, przed takim... Uciekam też przed tym, żeby nie zwariować, bo tak łatwo się pogubić, wiesz, i w tym zawodzie, i w tej gonitwie teraz, naprawdę. Bardzo bym się chciała skupić na tym, żeby być najlepszą mamą na świecie, ale też żeby tworzyć jakby piosenki najlepsze, jakie mogę, tworzyć muzykę, żeby mnie za wiele rzeczy nie rozpraszało. Bo takiej, wiesz, propozycji z zewnątrz, który się pojawia, tu reality show, tu coś, tu może serial, tu w ogóle jakaś... tych akcji dużo, tak bym chciała naprawdę iść taką wytyczoną sobie drogą, a czasami kuszące są te propozycje z zewnątrz. Także uciekam, wiesz, no i przed nałogami, i przed sobą, i przed pokusami.
0: Patrycja Markowska karierę zaczynała wtedy, gdy nie było jeszcze w Polsce programów typu Idol. Czy gdyby zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw takiego programu?
1: Wiesz, to do tych programów można iść, mając materiał, mając świadomość tego, co się chce śpiewać, jak, chociaż trochę na początku drogi, oczywiście nie wie się wszystkiego, ale jak czas pokazał, jednak sukces odnieśli ci, którzy mieli już płyty, mieli zespoły, z którymi miesiące, lata grali. Iść tam tylko po to, żeby pokazać, że się umie śpiewać covery po kimś po angielsku, nic nie wnosi. Jakby, wiesz, to jest tak naprawdę też najłatwiejsze. Oczywiście to pokazuje wspaniałe warunki, które dała natura Bozia, że ktoś ma wielki głos. Tylko okazuje się, że ten wielki głos nie zawsze jest najważniejszy, nie zawsze jest tym, co sprawia, że ktoś będzie idolem, tak? Że jednak chyba ważniejsze jest, co pokazało wielu wokalistów rockowych czy wokalistek, że jednak chyba ważniejsza jest charyzma, pewnego rodzaju właśnie określenie siebie jako artysty niż gdzieś tam popisy wokalne.
0: No na szczęście Patrycja Markowska zastanawiać się nad tym na obecnym etapie swojej kariery już nie musi. Patrycja Markowska dzisiaj pewnego razu w muzyce, tak swoją drogą podejrzewam, że życie już za niedługo dopisze kolejny odcinek tego cyklu, bo przecież Patrycja Markowska z wiekiem apetyt na życie i nową muzykę na coraz większy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Karkonosze słynął z występowania licznych minerałów, a skoro minerałów w regionie nie brakuje, naturalnie znajdziemy tu też ich miłośników. Ja nazywam się Kamil Bekier, a ze mną jest osoba, która na minerałach zna się jak górnik na węglu. To pani Renata Sokołowska, założycielka Muzeum Mineralogicznego w Szklarskiej Porębie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, nazywam się Renata Sokołowska, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Mówię właśnie z przepięknych gór Karkonoszy, które znajduje się nasze Muzeum Mineralogiczne.
3: Skąd w ogóle wziął się pomysł stworzenia takiego muzeum w Szklarskiej Porębie?
4: Pomysł wziął się z tego, że mieliśmy zawsze z mężem, marzenie to było nasze po prostu. Tylko że myśmy marzyli, że na stare lata otworzymy muzeum i że będziemy na wszystko mieli czas, ale jak to życie się układa, muzeum musiało być otwarte dużo, dużo wcześniej. Zaczynaliśmy etapami po prostu otwierać muzeum.
3: Muzeum ma już 32 lata, w tym czasie zebraliście mnóstwo cennych rzeczy. Co jest jednak najcenniejszym eksponatem w kolekcji?

0: Przyjęły perełkę lokalną, polską, może i pochodzącą z regionu, którą może się pochwalić muzeum.
1: Lubię psylomelany właśnie z nieczynnej kopalni Stanisławów pod Jaworem. Inne okazy z kolei, które zostały pozyskane z Wojcieszowa i tam jest, tam było mnóstwo różnych jaskiń. No są cudne, są stalaktyty, stalagmity i to właśnie jest tutaj tak blisko Szklarskiej Poręby.
2: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
0: Oprócz minerałów w muzeum znajduje się też dział skamieniałości i szkieletów dinozaurów. Co dokładnie zwiedzający mogą zobaczyć w tym miejscu?
1: My żeśmy się specjalizowali jednak mimo wszystko w minerałach. Niestety dzieci nas zmusiły do tego, żebyśmy się zajęli też paleontologią i zaczęli ściągać skamieniałości. No i zaczęliśmy najpierw od skamieniałości, bo to było najprostsze. Z dinozaurami to był trudny temat, bo no wiadomo, w Polsce nie da się załatwić, ani kupić, ani wymienić, ani samemu znaleźć, także musieliśmy się rozglądać po świecie. A że w Stanach Zjednoczonych to jest największa giełda mineralogiczna na cały świat i tam przyjeżdża cały świat, to tam żeśmy zaczęli chodzić właśnie koło dinozaurów i to nie było tak, że szkielet mogliśmy zakupić czy całą szczękę, bo po prostu najzwyklej w świecie nas nie było na to stać, ale latami się zbierało, tu się kupiło jeden okaz, tu drugi i tak się poskładało te dinozaury. Bo to nie są takie szkielety, żeby był szkielet danego dinozaura, tylko że one są jak gdyby poskładane z części różnych dinozaurów. I to się tyczy właśnie dinozaurów. Są też, super jest szczęka dinozaura z zębami. To ciekawe, jak dzieci reagują na to. Mamo, mamo, zobacz, jak ten dinozaur, jak go zęby musiały boleć, bo jeden ząb dinozaura został, wybił się z dziąsła, drugi jak gdyby nie wybił się i widać to, że on jest w tej szczęce, nie urósł. I to jest taka fajna reakcja dzieci. I też na przykład ciekawostką jest belemnit. Dzieci nawet znajdują w piaskownicach i jak ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, to zawsze mi mówiono, że to jest palec tam diabła albo że to jest uderzył piorun i to jest piorunowiec, a to są błędy, bo to belemnit to jest po prostu skamieniałość nasza tutaj lokalna i że tego można sporo znaleźć w piasku i dzieci bardzo często jak zajmują się zbieraniem, bo jest, tutaj mam tyle fanów, co przychodzi do muzeum, to oni już mi pokazują, że znalazł takiego belemita, takiego amonita. Także znajdują i super sprawa, bo wtedy mogą sobie porównać w muzeum, co to jest, jak to się nazywa. I oczywiście piorunowiec też jest w muzeum, co można sprawdzić i sobie porównać, jak wygląda belemit. A jak wygląda uderzenie pioruna w piasek, który stapiany jest i on jest taki nieregularny?
0: Jakie najciekawsze minerały można znaleźć w okolicach Szklarskiej Poręby lub Karkonosze?
1: Oj, tu to my mamy całe mnóstwo. Tylko, że tak jak już zaznaczyłam, żeby ktoś nie myślał, że to będą nie wiadomo jakie okazy. Bo my jesteśmy jak gdyby na skałach granitowych. A skały granitowe są takim zlepkiem różnych minerałów. I tu można znaleźć do 60 różnych minerałów, czyli kwarcy różnego rodzaju, sklenie, ortoklazy, miki różnego rodzaju, piryty, oliwiny, a trafiały się oczywiście, no nie teraz, no bo już są szlaki wyznaczone, nie wolno zejść ze szlaków, ale były stwierdzone, że były i szafiry, i szmaragdy. Można było pokusić się, ale nie wolno. A to, co wysyłam dzieciaków, czy tam rodziców na poszukiwania tutaj w okolicy, no to tak, kopalnia Stanisław to jest najwyżej położona kopalnia kwarcu w Europie, zaznaczam. I jest bardzo czysty ten kwarc, także jak na przykład deszcz popada na ten kwarc i zaświeci słońce, to on tak świeci, tak jest cudny, że chciałoby się to wszystko pozbierać. Także dzieci tu nieraz przychodzą z całymi torbami i pokazują, co znaleźli. A na przykład od muzeum

0: 20 minut praktycznie jest wychodnia żyły ametystowej. A co to znaczy wychodnia? To znaczy, że ona chowa się jak gdyby w skale, wychodzi, bo i przechodzi przez nią potok i on wypukuje te ametysty. I tam mogą sobie zawsze poszukać. I nie ma tak, żeby nie znaleźć chociaż kawałeczka. To jest taka niesamowita przyjemność. A zresztą, no jesteśmy wtedy w Karkonoszach, przy pięknym potoku i można znaleźć właśnie różne okazy, czyli kryształy górskie, ale one nie są takie czyste jak te brazylijskie. One są z takim nalotem hematytowym i to można powiedzieć, że to jest taki certyfikat naszych okazów. Moriony też można znaleźć, no i też skalenie sodowo-potasowe, które są nazywane kamieniami księżycowymi. Także to jest super sprawa i można sobie wziąć nawet patykiem. No, no nie trzeba mieć jakichś młotków, nie wiadomo czego, tylko po prostu pójść sobie na ten potok, wziąć sobie jakieś picie, kanapki i tam można spędzić naprawdę super czas. Także jak niektórzy już pójdą, to już tak bakcyla połkną na zbieranie minerałów, że już zawsze będą chodzić.
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z panią Renatą Sokołowską z Muzeum Mineralogicznego w Szklarskiej Porębie i rozmawiamy m.in. o minerałach, kamieniach, ale też o szkieletach dinozaurów. No właśnie, jak wygląda proces pozyskiwania takich eksponatów? Mówiliśmy o wycieczkach do Stanów Zjednoczonych, o naszych rodzimych okazach. Gdzie jeszcze szukać?
0: Kiedyś to było na takiej zasadzie, jak żeśmy startowali, czyli w 1993, jak żeśmy startowali z muzeum, to była inna w ogóle historia, bo tak, jak coś się znalazło, jakieś okazy, można było się wymienić z danym zbieraczem. Kiedyś było więcej wyrobisk, więcej tych kamieniołomów. No teraz niestety całe mnóstwo wyrobisk jest już pozamykanych, są porobione parki w tych kamieniołomach, a tak to niestety, no żeby ściągnąć jakieś okazy z całego świata, no to już trzeba niestety, ale zapłacić pieniążki za to. A ja się posiłkuję tym, że no mam sporo grono znajomych, którzy zajmują się jeżdżeniem właśnie po tych giełdach światowych, bo jeżeli taki pan pojedzie sobie na taką giełdę i on zbierze na przykład zamówienia od kilkunastu takich jak ja, no to wtedy on może tą cenę uregulować jakoś, że no więcej okazu bierze, no to jest wtedy inna cena. Bo tak samemu jak jechać na giełdę, to są ceny są obłędne, naprawdę. Bo jeździliśmy do jakiś czas do największej giełdy mineralogicznej w Monachium, ale tam ceny były strasznie, strasznie wysokie. Fakt, że żeśmy tam właśnie na tej giełdzie kupili diament do muzeum, ale z przykrością muszę stwierdzić, że mieliśmy włamanie i diament zniknął. I kupiliśmy też przepiękny samorodek złota. Super, bo jest taki, wygląda no jak jakiś koralowiec albo coś w tym guście, taki rozłożysty. No i żeśmy długo po niego chodzili. Chyba ze 3 lata żeśmy jeździli na tą giełdę, co cyklicznie, albo 4.
2: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
1: Przeczytałem na stronie muzeum, że niektóre kamienie mają właściwości lecznicze. Właśnie jak to jest z tą energią kamienia?
0: No oczywiście, to wszystko mamy na myśli, że to są legendy o kamieniach. Tak, żeby nie brać tego, że no, jak wezmę sobie, kupię kryształ górski, to już nie będę musiała brać jakiś lekarstw. Nie, to tak nie działa. Lekarstwa swoją drogą, a kamienie swoją drogą. Po prostu one na nas wpływają pozytywnie. I naprawdę nie narzekam ze zdrowiem. To, że one są w jednym miejscu, w muzeum, że chodzi się i zwiedza, to nie działa tak, że no, staniemy przy jakiejś gablocie, o, tutaj jest gablota, tu jest hematy, to nam pomoże na ciśnienie. Nie, to tak nie działa. Oczywiście ja szkodliwych nie mam, bo ja tutaj jestem przy nich cały czas, także sama sobie krzywdę bym nie robiła. Tutaj co jest, te okazy, to one są całkowicie zdrowe, nikomu nie szkodzą.
1: Ale co jest takiego nietypowego w tym miejscu, że jednak powinniśmy się wybrać właśnie do Muzeum Mineralogicznego, a nie jakiegoś innego? Co wyróżnia to miejsce na tle innych muzeów?
0: Tutaj jest wiedza, naprawdę. I tutaj można z tego skorzystać, a to, że mamy też muzeum oprócz okazów mineralogicznych, mamy historię spisaną, są zdjęcia stare właśnie z różnych kopalni, z różnych kamieniołomów, co części już też nie ma. A chodzi o to, żeby, no, minerał, no niby wiemy, że to jest minerał, ale skąd on się wziął? Jak on został wydobyty? Skąd on został wydobyty? To też jest niesamowicie ciekawe. Co chcemy wiedzieć, na przykład na jakiś dany temat, nie zawsze można znaleźć w internecie, skąd coś się wzięło, takie jak gdyby od podstawy, od początku. I to jest szalenie moim zdaniem ważne. I u nas muzeum jest nastawione na powiedzenie, skąd dana rzecz się wzięła, jak się to wydobywało, jakim kosztem. Także moim zdaniem, skromnym, to przynajmniej, chyba właściwie o to chodzi, żeby właśnie jak najwięcej osób skorzystało w ten sposób, a nie takie, no bezmyślne, że tak może się wyrażę, niezbyt fortunnie, ale takie, no przejście, które nam nic nie daje, to dla mnie to nie jest muzeum. Dla mnie muzeum to jest tylko wtedy, jak ja coś mogę skorzystać, powiększyć swoją wiedzę. Niektórzy wchodzą zupełnie niezainteresowani. Te osoby, które zachęciły, a co nie chciały zwiedzać, naprawdę były zadowolone z tego, co wyniosły z muzeum. Zachęcam do zwiedzenia, nie bójcie się Państwo, że to jest muzeum, to jest przyjazne muzeum dla zwiedzających. Zawsze pomożemy, wytłumaczymy, jak jest jakieś pytanie. To nie jest taka oschła wiedza, że naprawdę wyjdziecie z muzeum zadowoleni, a kto wie, może i zechcecie szukać samodzielnie minerałów. To jest dopiero frajda.
1: Zatem zwiedzajmy, odkrywajmy nasz region. A moją gościnią była pani Renata Sokołowska, założycielka Muzeum Mineralogicznego w Szklarskiej Porębie. Dziękuję za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
1: Szklarska Poręba kojarzy się głównie z górami, szlakami i zimowymi atrakcjami, ale wśród pensjonatów i wyciągów znajduje się miejsce, które u każdego może obudzić małe dziecko. Chodzi o klimatyczne Muzeum Zabawek. To nie jest typowa placówka muzealna, to raczej osobista kolekcja z duszą, tworzona z pasji i wspomnień. Dziś postaramy się jej przyjrzeć nieco bliżej. Kamil Bekier, zapraszam. O tym, jak powstało to miejsce, kto do niego zagląda i jakie skarby można w nim znaleźć, porozmawiamy z właścicielką muzeum, Magdaleną Waszkiewicz. Dzień dobry.
3: Witam wszystkich.
1: Muzeum Zabawek to przestrzeń pełna koloru wyobraźni. Widać, że zostało stworzone z myślą o dzieciach, ale z pewnością niejednego dorosłego zaskoczy pomysłem i formą. A dlaczego właśnie dorosła osoba bierze się za temat związany z zabawkami i dlaczego mamy podziwiać zabawki, a nie się nimi bawić? Przecież zabawki służą głównie do bawienia się.
3: Muzeum Zabawek chodziło nam po głowie już od kilku lat. Doszliśmy do wniosku, że fajnie by było coś zrobić innego niż tylko Lego, bo od do tej pory byliśmy skoncentrowani na Lego, czyli na Muzeum Klocków w Karpaczu. I zaczęliśmy kolekcjonowaliśmy bardzo dużo zabawek typu Barbie, Hot Wheelsy, z wiadomych przyczyn Lego też, bardzo dużo pluszaków i doszliśmy do wniosku, że musimy to wszystko pokazać. I fajnie by było, gdyby każdy mógł z tego też coś wyciągnąć.
1: A skąd pochodzą zabawki? To jest Państwa własna kolekcja, czy może pochodzą one z darów, albo po prostu były zakupione w sklepie, czy to w Polsce, czy za granicą?
3: Wszystko jest prywatna kolekcja.
1: Czyli przez kilka lat te zabawki były magazynowane i dopiero teraz ujrzały światło dzienne, tak?
3: Tak, wszystko było magazynowane u nas na strychu. Na początku zbieraliśmy tylko i wyłącznie dla siebie, bo ja akurat bardzo lubię Barbie, lubię Monster High. Natomiast mąż uwielbia Hot Wheelsy, no i Lego. I to wszystko tak sobie po prostu zbieraliśmy. Odkładaliśmy to na półeczkę, żeby nie otwierać, no bo to takie ładne. I doszliśmy do wniosku, że to jest ten moment.
1: A ile mniej więcej trwało to magazynowanie?
3: No około 5-7 lat.
1: W muzeum możemy obserwować wiele ciekawych, oryginalnych zabawek, ale która zabawka według pani, albo która kolekcja według pani jest najstarsza, albo może najciekawsza?
3: Czy mogę powiedzieć o tych, które na przykład są stworzone przez artystów? Uh-huh. Tak jak Ashram stworzył przepiękną kolekcję samochodzików Hot Wheels. Mamy ją pokazaną, całą kolekcję mamy dostępną u nas w muzeum, żeby można było sobie ją zobaczyć. Czy Rydena, lalki Barbie, które zostały stworzone przez niego typowo pod kolekcjonerstwo. Niesamowite lalka w kształcie pszczółki, czy lalka z małą jagnięcinką. No, rewelacyjnie to wszystko wygląda. To są takie smaczki, których nikt tak naprawdę no, sobie by nie kupił, ze względu na to, że to jest droga lalka. No i ona do niczego nie służy, oprócz tego, że po prostu jest. Dlatego my je mamy. To takie typowe kolekcjonerskie zestawy, tak jak z tymi samochodzikami.
1: Wspomniała pani, że w muzeum są raczej współczesne zabawki, ale czy w tych kolekcjach widać, jak zmieniały się zabawki na przestrzeni lat, czy poznamy historię kultury danego czasu, oglądając właśnie niektóre wystawy?
3: Czy mamy po części pokazane, tak? To najbardziej widać przy Hot Wheelsach. Natomiast reszta to jest tak, że my mamy też opisy. Wprowadzamy w świat tych lalek, opowiadamy poprzez infografikę, jak to wyglądało, w jaki sposób to powstało.
2: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
1: Jakie są reakcje odwiedzających? Czy dzieci i dorośli w ten sam sposób przeżywają wizytę w muzeum? Czy może nawet bardziej ci starsi cieszą się z oglądania eksponatów?
3: W Polsce to jest różnie, bo to jest tak, że dorośli wchodząc do nas spodziewają się, że to będą totalnie stare zabawki. To nie są totalnie stare zabawki, to są aktualne zabawki popkultury, tej dziecięco-młodzieżowej. Ale też mamy taki pokój, gdzie mamy gry, ale takie stare gry, czyli Commodore, Atari, NES-y, SNES-y, na których można sobie pograć. To w nich otwiera ten element dziecka i nagle zaczynają się rewelacyjnie bawić i zawsze wychodząc, nie spotkaliśmy się, no raz może, ale tak to ogólnie przez cały ten sezon nie spotykamy się z niechęcią albo powiedzeniem, nie, bez sensu, niepotrzebnie weszliśmy. Nie, wszystkim się podoba.
1: A czy muzeum oferuje jakieś inne formy zwiedzania, bardziej interaktywne? Chodzi na przykład o aplikacje mobilne czy multimedialne prezentacje?
3: Nie, akurat w tej kwestii nie. My idziemy w starym stylu. Jedyne co interaktywne to są przyciski przy makietach, które są z Lego i możliwość pogrania na starych konsolach.
1: Mimo, że nie ma interaktywnych wystaw, to można zajść do sklepu i na przykład kupić zabawki, prawda?
3: Tak, jest malutki sklepik z Hot Wheelsami, takimi premium Hot Wheelsami, z lalkami, z premium lalkami Barbie, z pluszakami, także no i też Lego mamy. Mamy też takie osoby oczywiście, które mówią, że są tutaj od nas i że u nas tylko można kupić Hot Wheelsa albo można kupić lalkę taką, a nie inną i wtedy wracają. I odwiedzają nas ponownie, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło i ewentualnie kupią sobie to, co sobie wymarzyli, akurat i u nas jest.
1: Które zabawki w muzeum cieszą się największą popularnością, bo zróżnicowanie jest naprawdę spore?
3: To zależy od tego, kto co lubi. Jeżeli są to osoby, które lubią lalki, to będą zwracać uwagę na naszą kolekcję lalek. Jeżeli są to osoby uwielbiające Hot Wheelsy, to zobaczą ten ogrom, no bo naprawdę mamy dużo tych Hot Wheelsów, zobaczą kolekcje, które mamy, to też ich zaciekawi. No a nasza najmłodsza część gości to znowuż pluszaczki, do których mamy taką wielką ścianę, do których mogą się po prostu nawet przytulić, więc no każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wspomniała już pani, że na wystawach zobaczymy raczej zabawki, które są nowsze z nowszych kolekcji, natomiast czy jednak gdzieś tam pomiędzy półkami, pomiędzy alejkami znajdziemy zabawki, które jednak będą pamiętać starsze osoby, czy coś w muzeum będzie budzić w nas nostalgię? Jak to wygląda?
3: To jest między innymi nasze konsole.
1: Czyli interaktywność w muzeum objawia się poprzez konsole między innymi. A czy są osoby, które przychodzą do muzeum tylko żeby pograć? Czy to się łączy jakoś, że przychodzą i pograć, i pooglądać zabawki, jakieś unikatowe eksponaty?
3: Tak, to jest wszystko połączone, bo to nie jest jakoś taki typowy pokój do gier. To jest po prostu pokazane, że są takie konsole, że istniały, z możliwością pogrania na nich. Także to jest taki dodatek właśnie ten, żeby interakcję wprowadzić.
1: Zauważyłem też na mediach społecznościowych, że wasza scenografia jest przygotowywana ręcznie. Jak wygląda proces tworzenia takich mini światów?
3: Mamy osobno jeszcze, oprócz tego, że mamy te dwa muzea, w sumie trzy, bo jeszcze Muzeum Konsol, to mamy jeszcze pracownię, która nad tym wszystkim czuwa. Zespół, który cały czas to rozwija, cały czas tworzy coś nowego, cały czas wymyśla coś nowego. Niesamowicie kreatywna ekipa, która działa po to, żeby wszystko mogło się podobać każdemu.
1: Czyli można powiedzieć, że ten cały anturaż jest on przygotowywany ręcznie i jest to w pewnym stopniu taka rzemieślnicza robota.
3: Tak, tak, wszystko jest robione ręcznie, od początku do końca.
1: Ja jeszcze przypomnę, że rozmawiamy z Magdaleną Waszkiewicz, właścicielką Muzeum Zabawek w Szklarskiej Porębie. Naszym tematem są oczywiście zabawki, które mieszkańcy regionu oraz turyści mogą zobaczyć przy ulicy Jedności Narodowej. Jak słyszeliśmy, zabawki służą nie tylko do bawienia się, są też kulturowym dziedzictwem. Część z nich to prawdziwe dzieła sztuki, które nie opuszczają pudełek i są raczej rzadko spotykane w dziecięcych pokojach. Takie okazy zobaczymy w Muzeum Zabawek. Co więcej, radochę z oglądania mogą mieć nie tylko młodsi, ale też starsi odwiedzający muzeum.
3: Każda z wystaw, która u nas jest, każdy element naszej wystawy jest skierowany oczywiście dla każdego, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo mamy wprowadzoną zabawę, która można to nazwać, też jest lekko interaktywna, ze względu na to, że mamy pochowane labubu po całym muzeum i dzieci, jak również dorośli, bo to jest niesamowicie łącząca gra dużych i małych, szukają naszych zaginionych łobuzów. Po odnalezieniu dostają od nas mały prezent.
2: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
1: Te wszystkie kolorowe zabawki, eksponaty, skąd się one biorą? Czy one są kupowane na aukcjach, na jakichś specjalnych targach? Gdzie można nabyć specjalne kolekcje właśnie takich zabawek?
3: To jest, zależy od tego, co potrzebujemy. Tak, niektóre są ściągane nawet z Australii, bo tylko tam były dostępne, więc myśmy je po prostu ściągnęli. Niektóre elementy są ściągane z Kanady, inne są tutaj na rynku polskim dostępne, więc sobie tutaj kupujemy. Więc w zależności od tego, co potrzebujemy, co chcemy, to tam szukamy. Szukamy po prostu po całym świecie.
1: To która zabawka przebyła najdłuższą drogę do Karkonoszy? Którą było najciężej ściągnąć do Polski?
3: Najciężej było z Hot Wheelsem. Mamy całą kolekcję Hot Wheelsów z Cartoon Network, które były dostępne właśnie tylko i wyłącznie w Australii.
1: Muzeów zabawek czy samych muzeów Lego w Polsce jest dosyć dużo, ale co wyróżnia to muzeum na Dolnym Śląsku? Dlaczego warto właśnie odwiedzić to miejsce, a nie inne?
3: No, zachęcam do odwiedzenia, bo do momentu, kiedy samemu się nie sprawdzi, co to jest, jak to wygląda, no to ciężko ocenić, więc warto samemu zobaczyć. Zapraszam tu i zapraszam również do Karpacza. Obie wystawy są fajne i są robione typowo już w naszym stylu. To można odczuć, tak jak goście nasi mówią nawet wielokrotnie, że ci, co byli w Karpaczu, przyjechali do Szklarskiej Poręby specjalnie do naszego muzeum, mówią, że to widać, że to jest jedna rodzina, że tak powiem.
1: W tej rodzinie najstarsza jest Muzeum Lego w Karpaczu. Czy istnieje jakaś różnica pomiędzy tymi miejscami? Tak w skrócie, czym może nas zaskoczyć ta klockowa część?
3: Jeżeli chodzi o muzeum w Karpaczu, Muzeum Klocków, staramy się co pół roku wymieniać część ekspozycji na coś nowego. Ze względu na to, że mamy bardzo dużo powrotu, bardzo dużo ludzi do nas za każdym razem, będąc w Karkonoszach, powraca, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło. Pozwalamy im bawić się tym, co mamy, i cieszymy się, jeżeli oni się cieszą. Każda makieta u nas jest sterowana za pomocą przycisku lub joysticku, więc jest to mocno interaktywne. Osoby, które do nas przyjeżdżają, które nas odwiedzają, mogą bawić się naszymi makietami. Mamy też miejsce, gdzie mogą sobie poukładać klocki. Mamy pokazane modele od lat 80., nawet wcześniejsze, od lat 70., aktualne. Są one wielokrotnie mieszane na makietach, bo to chodzi o to, żeby pokazać kreatywność, że Lego to nie jest tylko klocek, który gdzieś tam leży, ale z tego klocka można stworzyć niesamowite rzeczy, łącząc różne epoki. To jest fajne. Dodatkowo w tym samym budynku mamy też Muzeum Konsol Gier Wideo. Tam mamy znowuż historię konsol pokazaną od lat 60., czyli mamy pierwszą komercyjnie wypuszczoną na rynek konsolę Magnavoxa, którą można sobie obejrzeć, zobaczyć, jak ona wygląda, jak również mamy 30 stanowisk, na których można sobie pograć w typowo retro gry, postrzelać do kaczek, czy zagrać w Sonika, w Mario. No u nas nie ma nudy, jest fajnie.
1: W naszym regionie nie ma nudy. Jeśli nie pasują wam nowe gry na PlayStation albo chcecie wrócić do starych czasów, jak słyszeliście, macie ciekawe alternatywy. Fani klocków będą z kolei w siódmym niebie podczas wizyty w Karpaczu, a osoby, które chcą poznać fenomen lalek Labubu, powinny udać się do muzeum w Szklarskiej Porębie. Moją gościnią była właścicielka tego miejsca, Magdalena Waszkiewicz. Serdecznie dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
4: Jeszcze w tej godzinie zajrzymy do zespołu placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze, który oferuje mnóstwo zajęć dla dzieci i młodzieży.
5: Zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe i takie, które rozwijają zainteresowania.
4: Powiemy też o miejscu, w którym dorośli powracają wspomnieniami w świat dzieciństwa, a dzieci świetnie się bawią.
6: Mamy dosyć dużo lalek, pięknych lalek porcelanowych, takich historycznych, ale również mamy dosyć dużo zabawek dla chłopców oraz zabawek, którymi właściwie może bawić się zarówno chłopiec, jak i dziewczynka, bo i misie pluszowe, czy klocki.
4: Szczegóły już za moment. Zapraszam, Urszula Miszczak.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
4: W naszym mieście działa zespół placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień. Proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne zajęcia i programy edukacyjne. Zanim o nich powiemy, najpierw kilka słów o samym centrum. Powstaliście z połączenia dwóch innych placówek, prawda? A z tym pytaniem zwracam się do pani Małgorzaty Sadowskiej, która jest pracownikiem zespołu placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień.
5: Tak, uchwałą Rady Miejskiej z kwietnia 2020 roku, z dniem 1 września 2020 roku został utworzony zespół placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień, w skład którego wchodzi dawny Międzyszkolny Ośrodek Sportu oraz Młodzieżowy Dom Kultury.
4: Macie bardzo bogatą ofertę różnorodnych zajęć. Kto może z nich skorzystać?
5: Nasza oferta jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także do przedszkolaków. I mamy różnego rodzaju zajęcia, bo to są zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe i takie, które rozwijają zainteresowania. W sumie mamy 47 sekcji. 20 sportowych, 12 artystycznych, 8 naukowych i 7 rozwijających zainteresowania. I zajęcia odbywają się w sumie na terenie całego miasta, bo są realizowane zarówno w naszej siedzibie przy Skłodowskiej Kili 12, jak również na bazie jeleniogórskich szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich.
4: Dla chętnych są różne pracownie, na przykład gitary, muzyki dawnej, rysunku i ceramiki. Opowiedzmy o nich naszym słuchaczom.
5: Jeżeli chodzi o nasze pracownie, to tu na Skłodowskiej, gdzie mamy siedzibę, mamy pracownie przede wszystkim artystyczne i jest to plastyka, ceramika, rysunek i malarstwo, rekwizytornia, gitara, zajęcia wokalne, muzyka dawna i flety. Te zajęcia są skierowane w większości dla dzieci od 6 do 20 lat, bo praktycznie w tym przedziale wiekowym zawsze dziecko coś tu dla siebie znajdzie. Rysunek i malarstwo są dla dzieci starszych, takich od tam 13 lat wzwyż. Zajęcia plastyczne od 5 lat do 12, ceramika też do 12 lat, muzyka dawna, to w zależności od umiejętności w sumie, bo pani Sylwia miała dzieci w różnym wieku, od maluchów do kilkunastoletnich. Zajęcia wokalne są też od 6 do 20 lat.
4: Zespół placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze ma też dużo innych propozycji dla dzieci.
5: Tak, bo jeżeli ktoś nie czuje się mocny w zajęciach artystycznych, no to może trenować koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny, uczestniczyć w wycieczkach rowerowych weekendowych bądź pieszych, zaprzyjaźnić się troszkę z geologią, bo również mamy taką sekcję turystyczną. Mamy akrobatykę, pływanie, wrotki, lekką atletykę, a jeżeli sport nie, to mamy angielski, koło chemiczne, całą matematykę, przyrodę, albo gotowanie, animację poklatkową, więc dla każdego coś się znajdzie.
4: A czy młodzi jeleniogórzanie chętnie korzystają z tych zajęć?
5: Patrząc po ilości uczestników naszych zajęć, których jest ponad 1000, myślę, że tak, a patrząc na to, że mamy wiele osób na listach rezerwowych, czyli cały czas oczekują na to, żeby jednak skorzystać z naszych zajęć, to myślę, że dzieci są chętne. Dzieci są chętne i jak tylko damy im możliwość zagospodarowania wolności czasu, to one z chęcią pozostawiają komputer i telefon w domu i zajmują się czymś zupełnie innym. Robią to z dużym zaangażowaniem, ponieważ to są zajęcia nieobowiązkowe, to dzieci wybierają to, co lubią i wtedy na to chętnie uczęszczają. Oprócz tego, że organizujemy dzieciom zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, to również nasza placówka jest organizatorem międzyszkolnych rozgrywek sportowych. Są to rozgrywki pomiędzy wszystkimi szkołami podstawowymi i średnimi na różnym etapie edukacji i tych zawodów mamy naprawdę dużo i w różnych dyscyplinach sportowych, więc działamy zarówno po południu, zagospodarujemy czas wolny, w czasie szkoły organizujemy zawody dla uczniów, a poza tym w czasie ferii zimowych i wakacji organizujemy dzieciom zajęcia, ferie zimowe w ramach półkolonii zimowych, natomiast wakacje jako zajęcia wakacyjne. Wszystkich zapraszam na nasze zajęcia. Prawdę mówiąc, chętnie sama bym się na nie zapisała, ale niestety nie chcą mnie na nie przyjąć. Bo już wiek nie ten.
4: Niestety ja też się nie kwalifikuję. Przypomnę, że o zespole placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze rozmawiałam z panią Małgorzatą Sadowską, pracownikiem tej placówki. Zmieniamy miejsce i przenosimy się do muzeum, w którym dorośli powracają wspomnieniami w świat dzieciństwa, a dzieci świetnie się bawią.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: To wyjątkowe miejsce dla dzieci i dorosłych to Muzeum Zabawek w Karpaczu. Porozmawiam o nim i o jego zbiorach z dyrektorką Agnieszką Lemiszewską. Pani dyrektor, kiedy powstało Muzeum Zabawek w Karpaczu?
6: Powstało w 1995 roku. Założycielem muzeum był pan Henryk Tomaszewski, twórca teatru pantomimy, który oprócz swojej wielkiej pasji teatralnej miał taką drugą pasję, kolekcjonował przez całe swoje życie zabawki. Podróżował po świecie razem ze swoim teatrem i miał możliwość naprawdę zdobycia wspaniałych eksponatów muzealnych, no, które później właśnie w 1995 roku znalazły swoje miejsce w prawdziwe muzeum w Karpaczu. To, co pan Tomaszewski zgromadził, to naprawdę są to eksponaty z najwyższej półki światowej. Eksponaty mające już 200 z XIX, z połowy XVIII wieku, także duże znaczenie historyczne, a również zabawki, które można powiedzieć są ciekawymi przedmiotami związanymi z różnymi krajami świata, ponieważ te podróże po całym świecie spowodowały to, że zabawki pochodzą naprawdę z najróżniejszych, dosyć egzotycznych krajów.
4: Muzeum Zabawek znajduje się w odremontowanym dworcu.
6: Tak, o odremontowanym dworcu w 2012 roku zostało muzeum przeniesione z Karpacza Górnego, tutaj właśnie do wyremontowanego budynku dawnego dworca kolejowego. Jesteśmy sąsiadami również pociągu, który dotarł do Karpacza. Także spełniamy takie, można powiedzieć, dwie ciekawe funkcje, funkcję muzealną, ale też mamy taką salę tradycji kolejnictwa tutaj w naszym obiekcie i gromadzimy też zbiory różne dane od mieszkańców Karpacza związane właśnie z dawnym dworcem kolejowym. Także ostatnio też przybyło nam nowe eksponaty, bo mamy nowe bilety kolekcjonerskie, które zostały wydane z okazji uruchomienia tego połączenia ponownego po 25 latach do Karpacza. Muzeum ma duży hol, w którym znajduje się również galeria artystyczna, w której pokazujemy dzieła artystów zarówno regionalnych, jak i krajowych. Mamy wystawę stałą oraz salę wystaw czasowych oraz salę, w której prowadzimy warsztaty muzealne.
4: No to powiedzmy, jakie zabawki można zobaczyć w Muzeum Zabawek w Karpaczu.
6: My z reguły Państwu zwiedzającym proponujemy taką formę zwiedzania tematyczną. Można się zagłębić i rozpoznawać, z jak różnych materiałów na przykład były wykonane zabawki. Nie tylko plastik czy drewno, ale naprawdę różnorodność materiałów była bardzo duża. Ale również to taka podróż po różnych krajach świata, ponieważ mamy też zabawki etnograficzne i tutaj też wiele ciekawostek pokazujemy. Zwiedzanie tego muzeum to też taka lekcja historii, ponieważ można zobaczyć różnorodność zabawek, zaobserwować, jak te zabawki zmieniały się na przestrzeni wieku. Na przykład na podstawie lalek porcelanowych, które pierwsze lalki porcelanowe wyglądały bardzo ubogo, natomiast później ten przemysł tak się mocno rozrósł, tak był popularny, że wychodziły prawdziwe, piękne egzemplarze. W jaki sposób zabawki też odzwierciedlały to, co się działo w historii w danym czasie. Na przykład wojny powodowały to, że następował rozwój czy zapotrzebowanie na zabawki militarne i również takie w naszym muzeum można zobaczyć. Zabawki właśnie militarne, które powstawały na początku właśnie XX wieku, które przedstawiały różnego rodzaju armaty, wozy bojowe, samoloty. Także całe życie, cała historia i cały przemysł również odzwierciedlał się w takim przemyśle zabawkarskim. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe, aby nasi zwiedzający poznali historię zabawek.
4: Pewnie najbardziej jesteście kojarzeni z lalkami.
6: Tak, bardziej jesteśmy kojarzeni właśnie z lalkami, ale to nie tylko lalki, bo faktycznie mamy dosyć dużo lalek, pięknych lalek porcelanowych, takich historycznych, ale również mamy dosyć dużo zabawek dla chłopców oraz zabawek, którymi właściwie może bawić się zarówno chłopiec, jak i dziewczynka, bo i misie pluszowe, czy klocki, pierwsze klocki na przykład z Piaskowca, to też bardzo ciekawy eksponat, pochodzi z 1902 roku. Klocki z Piaskowca różnych kształtach, w różnych kolorach, w takim pięknym pudełku drewnianym otwieranym i do tego jest dołączony wzornik, za pomocą którego można było budować różne budowle, a co ciekawsze, właśnie ten model z tego roku został nagrodzony w Stanach Zjednoczonych jako taka najbardziej edukacyjna i rozwojowa zabawka. Zabawki, które tłumaczyły różnego rodzaju prawa fizyki. W XIX wieku mamy rozwój przemysłowy, powstają nowe fabryki, powstają nowe sprzęty, nowa technika, i również tutaj takie zabawki, które właśnie opierały się na wykorzystaniu tych praw fizyki. Mamy na przykład model młyna wodnego, turbiny powietrznej, lokomotywy. Także takie zabawki, które miały edukować, również tutaj znajdują się na naszej wystawie. Również tworzono takie serie, które miały obrazować jakieś scenki rodzajowe. Także na naszej wystawie też znajdują się scenka związana z Indianami, scenki jakieś przedstawiające z życia codziennego, czy na przykład figurki, które nawiązywały do utworu Goethego oraz takie małe figurki cynowe, które przedstawiały wizerunek świętych. Także też w naszej kolekcji się znajdują.
4: Na początku naszej rozmowy wspomniała pani dyrektor o tym, że w Muzeum Zabawek jest także sala kolejnictwa. Powiedzmy o niej troszeczkę więcej. Co można w niej zobaczyć?
6: W naszej sali kolejnictwa skupiamy się przede wszystkim na tym, co jest najważniejsze dla naszych mieszkańców, czyli chcemy pokazać historię związaną z dawną koleją tutaj, która przyjeżdżała do Karpaczy. Więc po prostu takie gromadzimy eksponaty. Mieszkańcy przynieśli nam część pamiątek, zdjęć, dawnych jakichś formularzy kolejowych i tak powstała nasza maleńka sala kolejnictwa, ale z której jesteśmy bardzo też dumni. Przedstawiamy też tam kilka modeli pociągów, wagonów, także dostrzymaliśmy też różnego rodzaju plakaty, znaki kolejowe, lampy kolejowe. Także takie drobne rzeczy, ale naprawdę tworzą klimat tej małej sali kolejnictwa. I tutaj też był układ w stronę miejsca, w którym muzeum się teraz znajduje. Też pamiętamy o historii tego budynku.
4: Bardzo ciekawy jest sposób pokazania zabawek.
6: Nasze zabawki są w gablotach, ale one nie stoją na pustych półkach. Tło każdej gabloty jest zaaranżowane, pięknie pomalowane przez artystę, twórcę krakowskiego Kazimierza Wiśniaka. One tworzą jakąś scenkę rodzajową. To taki mały teatr i to bardzo dobrze oddziałuje na wyobraźnię i na postrzeganie naszych najmłodszych zwiedzających. Właśnie nie ma żadnych opisów, bo one mogłyby w jakiś sposób przeszkadzać w tym odbiorze. Dziecko ma po prostu zobaczyć tą zabawkę i tą całą historię sobie stworzyć, dopowiedzieć tą historię. Także taki sposób jest też bardzo ciekawy właśnie z tą aranżacją, że są piękne malowidła tworzące właśnie jakieś tam historyjki. Mamy gablotę, w której znajdują się stare, ale też i nowe straże pożarne i tam mamy sytuację, gdzie pali się fragment miasta, jakiś wieżowiec. Także myślę, że to też jest bardzo atrakcyjny sposób oglądania.
4: W Muzeum Zabawek w Karpaczu oprócz wystawy stałej są także organizowane wystawy czasowe. Co na nich jest prezentowane?
6: Prezentujemy to, co sami zakupujemy oraz to, co otrzymujemy od naszych darczyńców zwiedzających. Coraz więcej dostajemy zabawek z lat PRL-u, tak? Lata 50., 70., 80. Coraz więcej ludzi przynosi nam te zabawki i my już takie dwie czy nawet trzy wystawy, które przedstawiają zabawki właśnie z PRL-u, pokazywaliśmy w naszym muzeum i one naprawdę cieszyły się ogromną popularnością. Także pokazujemy wszystko to, co gromadzimy w naszych magazynach muzealnych, na wystawach czasowych.
4: W Muzeum Zabawek w Karpaczu organizowane są także warsztaty.
6: Tak, organizujemy warsztaty dla dzieci. Takie mamy zamierzenie, żeby łączyć pokolenia. Najczęściej są to warsztaty albo właśnie rodzinne, ale ostatnio taką dużą popularnością i widzimy, że to się bardzo podoba. Są różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze. Promujemy tworzenie jakichś przedmiotów, upominków z drewna. To jest jakby nasz ulubiony materiał i powstają naprawdę piękne małe prezenty, piękne małe upominki. Warsztatów naprawdę organizujemy bardzo dużo. Też staramy się tworzyć warsztaty z okazji Świąt Bożego Narodzenia, różnego rodzaju świąt narodowych. Przychodzą do nas uczniowie, czy szkół podstawowych, czy przedszkola i również wspólnie tworzymy i bawimy się na naszych warsztatach. Zapraszamy dorosłych oraz najmłodszych, również mieszkańców Jeleniej Góry do Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu. O naszych atrakcjach, o naszych wydarzeniach dowiecie się Państwo na stronie muzealnej oraz w mediach społecznościowych.
4: Zapraszała Agnieszka Lemiszewska, dyrektor Muzeum Zabawek w Karpaczu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
4: Z karkonoszami wiąże się mnóstwo fascynujących historii. Nie brakuje też miejsc, w których można je poznać. My zajrzymy na wystawę Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu. To miejsce zwyciężyło w konkursie National Geographic na 7 nowych cudów Polski w 2017 roku.
7: To jest interaktywna i multimedialna wystawa poświęcona legendom i postaci ducha gór. Podczas zwiedzania właśnie można wysłuchać legend o duchu gór, poznać historię karkonoszy, poznać historię ludności kiedyś do zamieszkujących. I to wszystko łączy w sobie taki bardzo teatralny klimat, tajemniczy, troszkę baśniowy.
4: Odpowiemy też na pytanie, dlaczego warto wstąpić do harcerstwa.
8: Harcerstwo daje takie, powiedzmy, rozgarnięcie w życiu codziennym.
4: Urszula Miszczak, zapraszam.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
4: Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu to miejsce niezwykłe. Opowie nam o nim Katarzyna Saganowska, menadżerka obiektu.
7: Karkonoskie Tajemnice to jest interaktywna i multimedialna wystawa poświęcona legendom i postaci ducha gór, naszego karkonosza, liczrzepy czy rzepióra. I podczas zwiedzania właśnie można wysłuchać legend o duchu gór, poznać historię karkonoszy, poznać historię ludności kiedyś tu zamieszkujących, czyli hutników szkła, zielarzy, walończyków, czyli poszukiwaczy skarbów w karkonoszach. I to wszystko łączy w sobie taki bardzo teatralny klimat, tajemniczy, troszkę baśniowy, czyli poznajemy karkonosze od strony tej magii mieszkającej tutaj na tym terenie i w górach, a nie takie suche fakty, które można zobaczyć w takich tradycyjnych muzeach.
4: Skąd wziął się pomysł na stworzenie wystawy Karkonoskie Tajemnice? Jak ona wygląda?
7: Koncepcja powstania naszej wystawy urodziła się w 2011 roku, 2010 roku. Pomysłodawcą głównym jest Jakub Paczyński, kiedyś mieszkaniec Karpacza, który jakby zaczął na nowo odkrywać historię tego terenu, bo jak wiemy, Karpacz i tutaj te tereny to tak zwane ziemie odzyskane. I ta kultura karkonoszy i karpacza no nie była tak dobrze znana przez to, że właśnie po II wojnie światowej tutaj ludzie zaczęli napływać, no i po traumie II wojny światowej też nie bardzo chcieli wgryzać się w kulturę tutejszego regionu. I w latach 90. zaczęto dopiero powoli wracać do legend, do baśni, do historii, do zielarzy, do walończyków, do hutników szkła. I chcąc właśnie jakby powoli wracać do tej kultury, Jakub Paczyński troszkę wymarzył sobie taką wystawę poświęconą właśnie postaci ducha gór, postaci tego legendarnego władcy Karkonoszy. No i razem z Dariuszem Milińskim, znanym z Pławnej Dolnej, Igora Morskiego, Wiktora Wiktorczyka, Mariusza Kaczmarka, Grzegorza Pawłowskiego czy Tomka Czyszczonia, opracowali pierwszą koncepcję naszej wystawy, która miała łączyć sobie właśnie magię, taką tajemniczość i legendy Karkonoszy, żeby to przedstawić właśnie w taki ciekawy bardzo sposób. I od tego się zaczęło. Później zaczęto prace budowlane tutaj, gdzie teraz Karkonoskie Tajemnice stoją. I co było ciekawe, odnaleziono, my to nazwaliśmy kosturem ducha gór, odnaleziono obiekt w postaci takiej laski z minerałem uzwieńczenia i to było takim jakby głównym później motorem do rozwijania tej koncepcji. Ten kostur był przewieziony do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, trwały przez kilka lat badania, do czego tak naprawdę mógł służyć, z którego wieku, czy z jakich lat mógł pochodzić, a my u siebie na wystawę mamy kopię tego kostura, którą można zobaczyć na samym początku wystawy jako takie trochę przywitanie naszych gości. Z czasem zaczęliśmy się rozwijać, zaczęliśmy dokładać kolejne elementy wystawy, punkty interaktywne, różne gry, całkiem nowe technologie, żeby unowocześnić tą wystawę. Mamy aktualnie zastosowane dwa mappingi 3D, mamy wspaniałą windę, w której można przemieszczać się, jeździć i oglądać piętra roślinności Karkonoszy. Mamy także nowy początek naszej wystawy, gdzie duch gór sam wita naszych gości, przedstawia się i opowiada, czym Karkonoskie Tajemnice są i co przy dalszej wędrówce będą mogli zobaczyć.
4: No to powiedzmy, co można zobaczyć na wystawie Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu.
7: Zależało nam na tym, żeby nasi goście nie tylko chodzili i słuchali, czy doczytywali na ekranach jakieś informacje, ale żeby też sami odkrywali kolejne elementy wystawy. Dlatego mamy różne punkty interaktywne, czyli mamy ekran, gdzie można stworzyć własny eliksir według receptur zielarzy. Można stworzyć kamień filozoficzny za pomocą łączenia czterech żywiołów. Mamy miejsce, gdzie można stworzyć własną postać ducha gór z różnych części zwierząt i wysłać go na e-maila w formie pocztówki i takiej wyjątkowej pamiątki z Karkonoskich Tajemnic. Mamy magiczną harfę bez strun, gdzie można sobie zagrać na strunach, których tak naprawdę nie widać. Mamy bęben, na którym robimy burzę. Obok stoi koło, za pomocą którego kręcąc robimy deszcz, czyli możemy wywołać deszcz i burzę w Karkonoszach. Mamy także maszynę do wydobywania korzenia mandragory. Także bardzo nam zależy na tym, żeby goście nie tylko chodzili i oglądali, ale także mieli też trochę zabawy, bez względu tak naprawdę na wiek, bo bardzo dużo gości, którzy do nas przychodzą, jeżeli są sami dorośli, bez dzieci, no to wtedy się pytają, czy to jest miejsce typowo dla dzieci. No nie jest typowo dla dzieci. Dorośli także się u nas świetnie bawią i korzystają i potem wychodzą zachwyceni i dziękują często za to, że udało nam się troszeczkę czasem namówić, ośmielić tych samych dorosłych do wejścia w tą magiczną i tajemniczą przestrzeń naszej wystawy.
4: Na wystawie Karkonoskie Tajemnice świetnie bawią się dorośli, no i oczywiście dzieci. Dla tych ostatnich organizowane są także warsztaty.
7: Tak jest, mamy warsztaty dla grup zorganizowanych. Są dwie opcje warsztatów. W pierwszej opcji dzieci dowiadują się więcej na temat Karkonoszy, na temat minerałów z Karkonoszy, mogą zobaczyć na własne oczy większe okazy minerałów, ciekawostki na temat Śnieżki, ciekawostki na temat Karpacza i później wyklejają drobnymi minerałami swoje karty pracy. W drugiej wersji warsztatów dzieciaki dowiadują się więcej już typowo na temat ducha gór, czyli skąd wzięła się ta postać, skąd się wywodzi, jak się zmieniały jego imiona przez wieki, jak się zmieniały jego wizerunki przez wieki i później robią swoją taką drewnianą zakładkę do książki, też wyklejając minerałami, suszonymi ziołami. Wprowadziliśmy warsztaty dla gości indywidualnych, gdzie można zrobić swoją maskę, tak zwaną skraboszkę. I też można właśnie wykleić ją różnymi ziołami, różnymi minerałami, innymi przyborami i taką maskę dzieciaki czy dorośli mogą zabrać ze sobą.
4: Nie sposób nie wspomnieć, że Karkonoskie Tajemnice zwyciężyły w 2017 roku w konkursie National Geographic na 7 nowych cudów Polski.
7: Tak udało nam się zwyciężyć w tym konkursie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ konkurs ten opiera się na głosach turystów, na głosach odwiedzających. Także bardzo jesteśmy z tego dumni i bardzo się cieszymy, że goście, którzy nas odwiedzają, docenili naszą wystawę.
4: Wystawa Karkonoskie Tajemnice, która znajduje się, przypomnę, w Karpaczu, dostępna jest przez cały rok.
7: Tak, pracujemy 365 dni w roku, codziennie można do nas przyjść i poznać historię Karkonoszy i postać ducha gór.
4: O wystawie Karkonoskie Tajemnice opowiadała Katarzyna Saganowska, menadżerka tego niezwykłego miejsca w Karpaczu. Teraz przenosimy się do karkonoskiego chówca ZHP w Jeleniej Górze, by z podharcmistrzynią Magdaleną Załogą, zastępczynią komendanta chówca, porozmawiać o harcerstwie. Dlaczego warto wstąpić do niego?
2: Przydatne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: Jak długo istnieje Karkonoski Chówiec ZHP w Jeleniej Górze?
9: Karkonoski Chówiec ZHP w Jeleniej Górze w 2025 roku świętował swoje 80-lecie. To było 80-lecie harcerstwa na Dolnym Śląsku. Wcześniej Chówiec Jelenia Góra, obecnie Chówiec Karkonoski, liczy około 800 członków.
4: Co to znaczy być harcerzem?
9: Tak formalnie być harcerzem to znaczy przede wszystkim zdać próbę na harcerza i nosić na swojej piersi na mundurze krzyż harcerski, czyli takie najważniejsze oznaczenie dla harcerza. A tak mentalnie to tak naprawdę być po prostu dobrym człowiekiem.
4: Czy każdy może zostać harcerzem?
9: Myślę, że każdy. Przede wszystkim dzieci mogą zostać zuchami czy harcerzami, bo już od 6 roku życia można do nas wstąpić, a czasami się zdarzają wyjątki, czyli młodsze osoby do nas wstępują od na przykład 5 roku życia. Ale też jeżeli ktoś się do nas zgłosi w takim już powiedzmy starszym wieku, ponieważ zawsze na przykład marzył o tym, żeby być harcerzem, to jest to jak najbardziej możliwe. Można być starszyzną harcerską. Niektórzy też wracają po latach i po prostu odnawiają swoje stopnie instruktorskie, więc w zasadzie każdy, kto ma chęć, może być harcerzem, ale warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli ktoś chce być harcerzem, to powinien też dostosować się do naszych reguł, zasad, do tego naszego odpowiedniego zachowania, które wskazuje nam prawo harcerskie, więc harcerzem może być każdy, ale żeby też pamiętał o odpowiednim zachowaniu.
4: Co należy zrobić, by zapisać się do harcerstwa?
9: Najlepiej bezpośrednio się skontaktować z chówcem albo z drużynowym danej jednostki, który później po prostu przejmuje ten proces, nazwijmy to rekrutacyjny, który jest dosyć prosty.
4: Co daje harcerstwo?
9: Harcerstwo daje tak naprawdę bardzo wiele umiejętności takich społecznych, które teraz są pożądane, kiedy większość osób niestety zamyka się przed ekranem i te umiejętności interpersonalne i społeczne są trudne dzisiaj do osiągnięcia, także jeżeli chodzi o zbiórki harcerskie, wyjazdy i taką relację z rówieśnikami, to uzyskujemy przede wszystkim pracę w zespole na dobrym takim poziomie, umiejętności właśnie interpersonalne, to znaczy umiejętność przede wszystkim rozmowy z drugim człowiekiem, nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie przyjaźni i przede wszystkim takie, powiedzmy, rozgarnięcie w życiu codziennym, czyli harcerz jest w stanie załatwić wiele spraw, nie ma takiej bariery, żeby pójść, powiedzmy, do jakiegoś urzędu, czy pójść po prostu załatwić jakąś sprawę, ponieważ dużo harcerze organizują, muszą kontaktować się z wieloma osobami, ale także takie umiejętności, których dzisiaj brakuje, czyli obycie w naturze, proste czynności, powiedzmy, dla harcerzy to jest rozpalenie ogniska, to jest na przykład przygotowanie sobie posiłku na ognisku, to jest takie rozpoznawanie na przykład natury, no czego powiedzmy osoba, której rodzice tego nie pokażą, nie będzie umiała. Także przede wszystkim umiejętności takie społeczne, interpersonalne, ale także obycia w naturze. No i myślę, że to są takie główne wartości, które mamy, ale także daje takie poczucie również odpowiedzialności za to, żeby znać na przykład historię. Patriotyzm jest dla nas bardzo ważny, także takie wartości to są dodane, jeżeli chodzi o ZHP, no to przede wszystkim też taka potrzeba pomagania, służby i również udzielenia pierwszej pomocy, bo na przykład harcerz nie jest obojętny, kiedy komuś coś stanie i mamy też wiele przykładów w mediach, kiedy widzimy, że i słyszymy, że harcerz na przykład komuś pomógł, zadzwonił po pogotowie, czy udzielił pierwszej pomocy. To jest zazwyczaj nauka płynąca ze zbiórek, że należy po prostu komuś pomóc, jeżeli coś się wydarzy. Także tego jest bardzo dużo, można by było wymieniać.
4: W jaki sposób Karkonoski Chówiec ZHP w Jeleniej Górze zachęca młodych ludzi do wstępowania w swoje szeregi?
9: Jeżeli chodzi o takie kwestie naboru do nas, do Karkonoskiego Chówca, to przeważnie każda jednostka organizuje takie wrześniowe poruszenie, akcje naborowe w szkołach. Wtedy w porozumieniu oczywiście z dyrekcją przychodzimy do szkoły, prezentujemy ciekawostki z naszego świata, prezentujemy różne gry, zapraszamy uczniów do włączenia się w nasze gry. No i ten, który mu po prostu taki nietypowy sposób spędzania czasu się spodoba, albo po prostu będzie ciekawy, lub po prostu będzie się nudzić gdzieś tam w domu, no to do nas przyjdzie, dlatego że na takiej akcji naborowej był i widział i dostał ulotkę. Także to jest taki jeden ze sposobów. Drugi sposób jest taki, że po prostu jest to tak zwana poczta pantoflowa, czyli harcerze, którzy są w danej drużynie, mają oczywiście kuzynów, mają rodzeństwo, mają znajomych i zapraszają po prostu te dzieci, mówią, zobacz jak jest fajnie, chodź, będę miał tam koleżankę i kolegę, i w ten sposób nasze drużyny się rozrastają. No i też czasami rodzice do nas dzwonią bezpośrednio, ponieważ na przykład mówią, że ich dziecko właśnie siedzi w domu, nudzi się, albo ma jakieś takie problemy właśnie natury społecznej, że ma jakiś kłopot z kontaktami, nie ma znajomych. U nas poczuje się po prostu bezpiecznie, gdzie na pewno nie zostanie odrzucone, tylko zostanie po prostu przyjęte i będzie się integrowało. Także to jest kilka takich sposobów. Mamy ciekawą ofertę, prezentujemy się na mediach społecznościowych, także można obserwować to, co my robimy, jakie formy wydarzeń czy zbiórek są u nas. Przez cały rok szkolny można do nas dołączyć w każdej chwili. Czasami rozwiewam właśnie takie wątpliwości, czy jest tylko dany miesiąc, czy dany moment, gdzie się można zapisać. Nie, u nas się można zapisać zawsze, także zapraszamy. Karkonoski Chówiec ZHP w Jeleniej Górze jest otwarty dla wszystkich. Działamy w Jeleniej Górze, w centrum, na Zabobrzu, w Cieplicach, ale także jesteśmy też w Sobieszowie, Piechowicach, Lwówku Śląskim, również w Mysłakowicach, czy Łomnicy, także tutaj te wszystkie okoliczne miejscowości są przez nas, że tak powiem, oblężone, ale nawet jeżeli nie ma nas przy jakiejś szkole, to zawsze można przywieźć po prostu dziecko troszeczkę dalej, gdzie działa nasza jednostka, więc zapraszamy, można się z nami kontaktować i zapisywać od 6 roku życia, tak naprawdę do 21, ale też i starsze osoby, które są chętne, mogą się do nas zapisać i po prostu działać w sposób ciekawy, spędzać czas i przysłużyć się tutaj lokalnej społeczności.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo również.
4: Naszym gościem była podharcmistrzyni Magdalena Załoga, zastępczyni komendanta Karkonoskiego Chówca ZHP w Jeleniej Górze. Kto chciałby spróbować swoich sił w harcerstwie, szczegółowe informacje znajdzie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Karkonoskiego Chówca.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.